0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: This ain't no disco.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, umowa podpisana. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Kiedy wrócą? Miriam Lipińska, podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Krakowie, 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Bor.
1: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dziś o 18 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiar. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9

0: innych osób związanych ze środowiskiem kibiców, ale z powodu braku dowodów na uczestnictwo w zdarzeniu zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano w zakładach Mesko w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest jeszcze szansa na gorące dni w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
2: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
0: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
2: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalne grady i silne porywy wiatru.
0: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
0: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek, po tym jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tzw. dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
4: Na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, na termometrach od 20 stopni na Podlasiu, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
5: Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każdy

0: mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Reklama. Bon Ton Radio 104 i 9 FM.

0: reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Reklama. 104,9 FM. Bom Dom Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, kort, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
0: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: Gwiazdisty poranek. Powiemy, gdzie szczególnie uważać. Areszt tymczasowy dla podejrzanego w sprawie tragicznego wypadku w Krakowie. Zajrzymy też do portfeli, by sprawdzić, czemu przehamowaliśmy z wydawaniem pieniędzy. Marcin Krzemiński. Mglisty poranek na północy kraju. Jeszcze przez godzinę ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały w 6 województwach. Na Pomorzu, w niemal całym warmińsko-mazurskim, na północy Wielkopolski, Kujaw i Mazowsza, na zachodzie Podlasia. Miejscami widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Warto więc uważać, zwłaszcza gdy prowadzimy samochód. Tymczasem są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Na jezdni w stronę Wrocławia, żeby być precyzyjnym, na odcinku Czerniewice lub Ochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Nie żyją dwie osoby, jedna została ranna. Blokada w stronę Dolnego Śląska, także na czwórce w pobliżu Piskorzówka pod Oławą. Tam ranne zostały 3 osoby po tym, jak osobówka uderzyła w betonowe bariery. 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku w Krakowie. Zginęło małżeństwo, a ich dziecko, 8-miesięczny chłopiec, w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Katarzyna Młynarczyk.
1: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna miał jechać 70 km na godzinę, ponad 2 razy szybciej niż pozwalało obowiązujące tam ograniczenie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
2: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
1: Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec mężczyzny ze względu na obawę matactwa i możliwy wysoki wymiar kary. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia.
0: Po tragedii pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Krasik polecił urzędnikom przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego, by zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To właśnie tam doszło w sobotę do śmiertelnego potrącenia rodziny. W wieku 63 lat po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański. Był generałem broni Wojska Polskiego, doktorem nauk o obronności. W latach 2015-2017 dowódcą generalnym rozejów sił zbrojnych. Od 3 lat był też senatorem klubu Nowa Polska Centrum oraz szefem Senackiej Komisji Obrony. Polacy przehamowali z wydawaniem pieniędzy. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
3: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy

0: między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje przestaliśmy tankować samochody pod korek po tym, jak wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Wciąż nieźle trzyma się natomiast sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: A w wiadomościach lokalnych o 7.30 jeszcze raz powrócimy do wyjątkowej służby żołnierzy 19. Nadburzańskiej Brygady w minioną niedzielę. Uczestniczyli w uroczystej zmianie warty przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. To symboliczny hołd dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Długie pociągi z Ukrainy potrafią blokować przejście na drugi peron chełmskiej stacji. To szczególne utrudnienie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy rodziców z wózkami. PKP PLK zapewnia, że w takich sytuacjach składy są rozpinane, ale problemu nie da się całkowicie wyeliminować. O tym problemie powiemy więcej w wiadomościach lokalnych. Za niecałe pół godziny także o ostatnim pożegnaniu Sławomira Niepogody. Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się dzisiaj o godzinie 11 w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza. Wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oraz były miejski radny odszedł w wieku 68 lat.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Najwięcej chmur na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam okresami deszczowo, na północnym wschodzie możliwe też burze. I tam zaledwie do 18 stopni, około 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Dzień dobry! Kolejny dzień tygodnia, wtorek, wtoreczek, wtorunio. Moi drodzy, to jeszcze jest wtorek wakacyjny, tak jest? No, fakt, że to ostatni wtorek tych wakacji, ale wakacyjny wtorek jest? Jest. 6 minut po 7 jest? Jest. No to cześć, tu Fox.

0: Już szukamy naszej kartki z kalendarza, już buszujemy w niej wewnątrz. Co tam ciekawego się pojawia? Sprawdzamy 10 minut po godzinie 7. Oczywiście słuchacie programu Bonton na lato, które jeszcze nie dobiega końca. Proszę tutaj nie rzucać słów na wiatr. Jeszcze mamy niecały tydzień. No to bardzo dużo, bardzo dużo. Sierpień, dzisiaj 25 sierpnia, dokładnie wtorek, 237 dzień roku. Wczoraj rozpoczęliśmy 35 tydzień roku. No i słuchajcie, imieniny, jak się okazuje, obchodzi dzisiaj Patrycja, Luiza oraz Ludwik, Michał, Tomasz, Tomasz, Grzegorz, Józef, Julian, Elwira, Wincenty, Hermina i Gaudenty. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów bardzo gorąco pozdrawiam. Jakaś migrena mi się szykuje, chyba coś, ależ promieniuje główka. Ojejuju, chyba za dużo kawy strzeliłem. Także wy i solenizanci i wszyscy inni tam, którzy słuchają, nie przeginajcie z rana we wtorek z kawką, bo może to się skończyć źle zamiast dobrze.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

20 minut po godzinie 7, tu program Bonton na lato. No i dzisiaj nietypowe święta. Nietypowe święta na pewno w tym momencie potrzebują waszej uwagi. Dlatego, że z pożytkiem to oczywiście wyjdzie dla was Dzień Polskiej Żywności. Nie tylko kupując polską żywność dajemy zarobić polskiemu rolnikowi, ale i mamy też... No mamy też taką no, dość mocną pewność, że to jest porządny towar, jakby nie było, tak? Ostatnio pytam znajomych, czy tu u nas w okolicy, w naszym mieście, to znaczy w naszym mieście, to w okolicy naszego miasta w zasadzie, nawet i w naszym województwie, czy ktoś hoduje arbuzy? No i jeszcze nie dotarła do mnie żadna informacja, więc jeśli ktoś z was gdzieś tutaj w Chełmie orientuje się, albo w okolicy, w powiecie nawet, orientuje się, że ktoś hoduje arbuziki, dajcie znać, chętnie bym takiego kupił, no bo wiecie, ziemniaczki, marcheweczkę, to wszystko da się załatwić tu u nas od naszego rolnika, ale arbuza? No właśnie. W Dzień Polskiej Żywności pamiętajcie o tym, że możecie właśnie przejechać się gdzieś na wieś i kupić prosto od rolnika ogóreczki do kiszenia, zrobić małosolne i tak dalej, żeby to był porządny towar, nie tam z zagranicy sprowadzane jakieś tam fioletowe czy coś. Dziwne, bo dzisiaj jeszcze w kartce z kalendarza w świętach nietypowych tuż pod Dniem Polskiej Żywności jest Dzień Zupy Błyskawicznej. Bonton.

0: Bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Jest 7.30. Zapraszam na wiadomości lokalne. Eliza Kudalska-Nawosat. To jedno z najbardziej symbolicznych miejsc w Polsce. Przy grobie nieznanego żołnierza na placu Piłsudskiego w Warszawie wojskowa warta pełniona jest bez przerwy przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Posterunek zmienia się o każdej pełnej godzinie. Choć codzienna zmiana ma krótki regulaminowy charakter, szczególnie podniosła jest ta niedzielna. W każdą niedzielę o godzinie 12 odbywa się uroczysta zmiana warty. W minioną niedzielę w tym wyjątkowym miejscu służbę pełnili także żołnierze 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza.
6: Dla żołnierzy grób nieznanego żołnierza to symbol. Symbol walki, oddania ojczyźnie, ofiarności, ale i patriotyzmu. Dla 19. Brygady jest to szczególny wymiar, ponieważ wspominamy tutaj na grobie nieznanego żołnierza naszych przodków, naszych żołnierzy. Tablice bitwy pod Szackiem, Wytycznym, w obronie Przebraża, Zasmyków, Jagodzina czy Rymaczem. To są nasze rejony. Zgrupowanie Komponentu Obrony Pogranicza czy 50. Pułk Piechoty 27. Wojskowej Dywizji Armii Krajowej. To są nasze tradycje. I tym bardziej jest to dla nas wyróżnienie i nobilitacja, żeby tutaj być i tutaj oddać hołd tym, którzy polegli za naszą ojczyznę.
5: Mówił o tym pułkownik Robert Kasperczuk, dowódca Nadburzańskiej Brygady. W zmianie warty wzięli udział żołnierze 191. Batalionu z Woli Uchruskiej, którzy podkreślali przede wszystkim ogromną odpowiedzialność.
7: Jest to na pewno dla nas ogromny zaszczyt, że nasz batalion został wyróżniony do zmiany warty pod grobem nieznanego żołnierza. Jest to na pewno nasz pierwszy raz, mamy nadzieję, że nie ostatni.
8: Jest to bardzo duże przeżycie dla każdego żołnierza. Bardzo się cieszymy wszyscy, nie tylko ja, z tego zaszczytu, jaki nas tutaj spotkał. Jest to również duża odpowiedzialność, duży stres. Było dużo przygotowań, które wymagało od nas dużej dyscypliny.
9: Tak, treningi bardzo intensywne, dużo czasu poświęconego na przygotowania. No i zaszczyt. Najważniejsze to, że zaszczyt ogromny. To jest takie miejsce honorowe, przy którym na pewno większości żołnierzy nie będzie dane nigdy w życiu pełnić służby.
10: Podeszliśmy do wydarzenia z dumą i szacunkiem do grobu nieznanego żołnierza. Chcieliśmy się pokazać jak z najlepszej strony. Tutaj z ust dowódcy padły oświadczenia, że było bardzo dobrze. Myślę, że daliśmy radę.
5: I przypominamy, że zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości znajdziecie na radiobonton.pl. Postój pociągów z Ukrainy na stacji w Chełmie potrafi utrudnić pasażerom przejście na drugi peron. Problem jest szczególnie dotkliwy dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów czy rodziców z dziecięcymi wózkami. Na tę sytuację zwróciła dziennikarzom mieszkanka Chełma, regularnie korzystająca z chełmskiej stacji. Gdy długi skład zajmuje przejście w poziomie torów, alternatywą pozostają schody, z których nie każdy może swobodnie

0: swobodnie skorzystać. PKP Polskie Linie Kolejowe informuje, że gdy przejście zostaje zablokowane przez stojący pociąg, skład ma być rozpinany. Dzięki temu osoby poruszające się na wózkach mogą przejechać na drugi peron. Kolejarze przyznają jednak, że utrudnień nie da się obecnie całkowicie wyeliminować. Powodem jest infrastruktura stacji. W Chełmie znajduje się tylko jedna krawędź peronowa obsługująca szeroki tor, z którego korzystają pociągi przyjeżdżające z Ukrainy. Długość składów zależy natomiast od konkretnego połączenia i bieżących potrzeb przewozowych. Zdaniem PKP poprawa sytuacji wymagałaby skrócenia pociągów. Taką decyzję musiałoby jednak podjąć PKP Intercity w uzgodnieniu ze stroną ukraińską.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dzisiaj o godzinie 11 odbędzie się ostatnie pożegnanie Sławomira Niepogody. To wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie oraz były radny miejski. Odszedł w minioną sobotę w wieku 68 lat. Zanim objął funkcję dyrektora, w ośrodku dbał też o prawidłowy przebieg procesów certyfikacji kierowców jako kierownik działu egzaminowania, a na czele ośrodka stanął na ponad dekadę, do 2018 roku. Jego działalność nie ograniczała się jednak do spraw związanych z bezpieczeństwem drogowym. Aktywnie uczestniczył w życiu lokalnej społeczności. W latach 2014-18 pełnił mandat radnego Rady Miasta Chełm. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 11:00 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza, a po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz komunalny. Główne wejście od strony ulicy Grodgera.
1: Bon Ton na lato.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Za tydzień o tej porze ruch na ulicach Chełma będzie większy niż przez ostatnie dwa miesiące, ponieważ oczywiście rozpocznie się rok szkolny. Ale w ostatnim czasie z dnia na dzień widać większą frekwencję u różnych użytkowników ruchu, więc jest czas stopniowo nawykać. Prace drogowe na Przemysłowej to jedne z utrudnień w mieście, inne to roboty trwające na odcinku między Chełmem a Sawinem.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Słuchacie Ponton Radio.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie

0: czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Reklama. Bonton na lato.
4: Życie w XXI wieku, jeszcze w latach 20., nabrało takiego tempa, że nie wierzę, że jest po drugiej stronie słuchacz, który nigdy nie sięgnął po zupkę błyskawiczną. A dzisiaj jest dzień zupy błyskawicznej. To nie oznacza, że będziemy ją jeść przez cały dzień. No nie, bez przesady. Ja tylko zaznaczam, że zupka chińska z tego błyskawicznego makaronu to jest jedno, ale jaka pyszna jest sałateczka również z tym makaronem i jeszcze z tymi przyprawami. Oczywiście chodzi mi o to, żebyście jakąś chińską potrawę, a przede wszystkim chińską szybką błyskawiczną zupkę przygotowali sobie sami, bo jak pójdziecie do restauracji, nie dość, że przepłacicie, to jeszcze nie wiadomo, czy to nie jest zupa z torebki.
5: Zupa chińska, ale robiona w Radomiu!

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama.
9: To jest Bonton Radio.

0: Ostatni tydzień z programem CPN. Powiemy, co potem z cenami paliw. W tym tygodniu mają ruszyć sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kompletowanie szkolnej wyprawki.
1: Codziennie coś się domawia z listy.
0: A czasu już coraz mniej. Marcin Krzemiński. Dziś maksymalne ceny paliw nieco wyższe niż wczoraj i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, dziś za benzynę 95 maksymalnie płacimy 6,57 za litr. To skok o 3 grosze. Benzyna 98 nie może kosztować więcej niż 7,40 zł. To wzrost o 4 grosze. Maksymalna cena oleju napędowego za litr to z kolei 7,61. To więcej niż wczoraj o 2 grosze. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalone przez rząd ceny maksymalne. A o to, ile w tym tygodniu zapłacimy za benzynę i olej, a ile od 1 września, pytał Bartosz Kądziołka.
2: Najbliższe dni nie powinny przynieść większych zmian, ale wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
3: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
2: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
3: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.
0: Zarówno w przypadku benzyny, jak i oleju napędowego. Sekcje zwłok 12 ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu w Krakowie. Ciała wrócą do Polski w przeciągu kilku najbliższych dni, a o terminie poinformowano na razie wyłącznie rodziny zabitych, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury w Krośnie.
4: Prokuratura we współpracy z administracją państwową zajmuje się procedurą sprowadzenia do kraju ciał ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech. Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
0: Na Węgrzech zostają jeszcze 3 osoby najciężej ranne w wypadku. O tym, czy można je przetransportować do kraju, zdecyduje pracujący na miejscu zespół polskich lekarzy wojskowych. 3 osoby zginęły w nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. 2 ofiary śmiertelne były w Zaporożu, 1 w Charkowie. To 1644 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie, która, przypomnę, wczoraj obchodziła Dzień Niepodległości. W Kijowie spotkała się też wspierająca Ukrainę koalicja chętnych. Obecny w Kijowie premier Wielkiej Brytanii ogłosił przekazanie Kijowowi technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. To ostatni dzwonek dla rodziców, by uzupełnić wyprawkę szkolną swoich pociech przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
5: No i rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy to tak codziennie coś się domawia z listy.
6: U nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią, jakie.

0: Czekanie na ostatnią chwilę jest.
1: Przydaje się, tak.
2: Rok szkolny rozpocznie się w przyszłym tygodniu.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: Chłodno w Kotlinach Karpackich, tam do około 15 stopni, 18 na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze, może też padać deszcz, podobnie jak w południowej części kraju.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Ponton na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska, 7.
10: 6 po 8, wtorkowe wydanie programu Bonton na lato, tu Fox. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować mniej i przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
6: Castorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: floteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton na lato.
2: Niektóre pytania bardzo ciężko jest odpowiedzieć. No ale jest takie pytanie, które dzieci bardzo często zadają. A dlaczego? I na to dziecinnie proste pytanie, ale trudne, jeśli mamy trudne pytania, odpowiada już w tym momencie Kinga Miszczyk. To nie temat dla mnie, ja bym sobie nie poradził.
3: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
4: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
5: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Julka.
6: Dlaczego ludzie się zakochują?
5: Julko, to naprawdę piękne pytanie i chyba jedna z największych zagadek, jakie można sobie wyobrazić. Bo czasami spotykamy kogoś i bardzo lubimy z nim rozmawiać. Chcemy spędzać z tą osobą więcej czasu, cieszymy się, kiedy ją widzimy, a czasami serce zaczyna bić trochę szybciej, robi nam się ciepło i pojawiają się tak zwane motylki w brzuchu. Ale czy w naszym brzuchu naprawdę mieszkają motyle? No nie, to tylko takie zabawne określenie tego, co czujemy. Kiedy bardzo się kimś przyjmujemy albo jesteśmy podekscytowani, nasz mózg wysyła do całego ciała różne sygnały. Serce może zacząć bić szybciej. Możemy się uśmiechać bez powodu, może być nam trochę gorąco, albo możemy czuć lekkie łaskotanie w brzuchu. I właśnie wtedy mówimy, że mamy motylki w brzuchu. Ale dlaczego właśnie się zakochujemy? Nie ma jednej odpowiedzi. Ludzie są różni i każdy może zakochać się z trochę innego powodu. Czasami podoba nam się czyjś uśmiech, czasami lubimy czyjś głos albo poczucie humoru, a czasami po prostu świetnie czujemy

0: się z drugą osobą. Możemy mieć podobne zainteresowania, lubić razem spacerować, rozmawiać, śmiać się albo pomagać sobie. Nasz mózg zauważa wtedy, z tą osobą czuje się dobrze i zaczyna tworzyć bardzo silne uczucia. W zakochaniu biorą udział różne substancje, które wytwarza nasz organizm. Jedną z nich jest dopamina. Pomaga nam odczuwać przyjemność i sprawia, że chcemy powtarzać rzeczy, które sprawiają nam radość. Dlatego, kiedy jesteśmy zakochani, możemy bardzo często myśleć o drugiej osobie i cieszyć się na każde spotkanie. Ale zakochanie to nie tylko uczucie. Z czasem może pojawić się też coś jeszcze ważniejszego – troska. Chcemy, żeby druga osoba była bezpieczna, szczęśliwa i żeby nic złego jej się nie stało. I właśnie dlatego miłość może oznaczać nie tylko motylki w brzuchu, ale też przyjaźń, zaufanie, pomaganie sobie i bycie blisko. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że ludzie kochają nie tylko swoich partnerów? Kochamy też rodziców, dzieci, dziadków, przyjaciół, a nawet bardzo mocno przywiązujemy się do zwierząt lub zabawek. Miłość może więc wyglądać na wiele różnych sposobów. Nie zawsze oznacza chodzenie za rękę czy romantyczne randki. Czasami miłość wygląda po prostu tak. Zostawiłem ci ostatni kawałek ciasta, albo przyniosę ci koc, bo jest ci zimno. Albo jestem tutaj, kiedy mnie potrzebujesz. A więc odpowiedź na pytanie Julki brzmi: ludzie się zakochują, ponieważ nasze mózgi i serca potrafią tworzyć bardzo silne uczucia do innych osób. Możemy czuć radość, bliskość, zachwyt i potrzebę bycia z kimś. Każdy zakochuje się trochę inaczej, a miłość może oznaczać nie tylko zakochanie, ale też troskę, przyjaźń i bliskość. Dziękujemy ci, Julko, za pytanie, które wywołało dziś chyba najwięcej motylków w całej naszej audycji. A jeżeli w waszej głowie pojawiło się kolejne pytanie, nie chowajcie go do kieszeni. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie je na adres k.mniszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie wasze, a dlaczego rozpocznie następny odcinek. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: baterię.
1: Aj, to jest problem dopiero. Niby mamy fajny, świeży telefonik, fajne zdjęcia on nadal mi tutaj robi, no ale co z tego, jak zaledwie po 6 godzinach bateria zaczyna padać, no i trzeba ładowarkę, powerbanki, to wszystko ciężkie, niewygodne i tak dalej. No to słuchajcie, mam dla was złotą receptę, co należy zrobić, żeby bateria miała dłuższą żywotność. I uwaga, wydłużymy waszą żywotność baterii aż dwukrotnie. Tak jest, zasada jest prosta. 20-80, zapamiętajcie. Nie rozładowujemy poniżej 20% i nie ładujemy naszej baterii w telefonie powyżej 80%. Jak będziemy przy tym przedziale, powinno być wszystko spoko. Tak pokazują badania na ecoflow.com. Spoko, spoko, nie trzeba dziękować.
2: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 104.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym?

0: Zaborkiem.
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Sportowych emocji już teraz chce nam dodać nasz kolega, niemalże dodaje nam jak pewien napój skrzydeł w zasadzie, tak, i naszym sportowcom przede wszystkim dodaje skrzydeł, jak mówimy o dobrych wynikach naszych sportowców oczywiście. Jak złych, to trochę podcina, jakby nie było, no ale taka jego rola, oddajemy mu głos, Marcin już teraz przy mikrofonie.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej tronują do walki o kolejne ligowe punkty, ale nie tylko. Szkolone przez Pawła Fornala rezerwy chełmianki dopisały ostatnio do konta jedno oczko po remisie 1-1 z Ogniwem Wierzbica.
6: Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie, bo już w pierwszych minutach stworzyliśmy sobie dwie sytuacje bramkowe. Jedną z nich zamieniamy na gola po stałym fragmencie gry za sprawą Michała Jerza. Dalsza część spotkania to nasza dobra obrona niska. Niestety nie wytrzymaliśmy ważnego momentu pod koniec pierwszej części i ogniwo trafia na 1-1, druga połowa, natomiast tu już dużo faz przejściowych, dobra gra naszego bramkarza Kuby Wereszczyńskiego, bo obronił 2-3 sytuacje stworzone przez ogniwo i finalnie ten mecz kończy się remisem.
5: Mówił szkoleniowiec drugiej drużyny biało-zielonych. Następny mecz ligowy jego zespół zagra na własnej murawie i podejmie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Wnioski po meczu z rezerwami chełmianki wyciągają również piłkarze Ogniwa Wierzbica. W spotkaniu, które powiększyło ich dorobek o jedno oczko, bramkę zdobył Karol Knot.
7: Czujemy po meczu troszeczkę niedosyt z tego względu, że w drugiej połowie to mieliśmy dwie sytuacje podbramkowe, takie stuprocentowe, dużo strzałów na bramkę, poprzeczkę, kilka ciekawych akcji i tak na dobrą sprawę zdominowaliśmy przeciwnika i brakowało tej kropki nad i, więc ten jeden punkt no szanujemy, natomiast czujemy lekki niedosyt.
5: Mówił trener Ogniwa Wierzbica Karol Bujak. Następne okręgowe spotkanie czeka jego zespół w sobotę na wyjeździe, gdzie zmierzy się on z Witrumem Wola Opruska. Wcześniej, bo już jutro, Ogniwo Wierzbica powalczy o awans podczas trzeciej rundy Pucharu Polski na szczeblu chełmskim, podejmując Ekoróżankę. W pozostałych spotkaniach tych zmagań Hetman Żółkiewka zmierzy się z Frasati Wajsłowice, Unia Rajowiec z Granicą Dorochusk, zaś GKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna z Kłosem gmina Chełm. Wszystkie mecze rozpoczynają się o godzinie 17. Wolne losy w trzeciej rundzie Pucharu otrzymały Ruch Izbica i Włodawianka.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton na lato.

0: Paliwo staniało. To i więcej pewnie samochodów na drogach, co? Marcin Petruk już teraz w naszym studio ma dla was, drodzy kierowcy, pewne informacje. Czy tym razem będzie o korkach? Czy tym razem będą podpowiedzi jakieś ważne? Bo, nie wiem, zmieniły się przepisy czy cokolwiek. Ja bym na waszym miejscu, drodzy słuchacze, posłuchał. Naprawdę to są cenne informacje, nie tylko dla waszego serca i spokoju duszy, ale również dla waszego portfela.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Policjanci ruchu drogowego prowadzą cykliczne działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu drogowego, którymi są również użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Zwracają też uwagę na wykroczenia popełniane przez osoby przemieszczające się na jednośladach. Są to głównie przewinienia polegające na nieposiadaniu kasku ochronnego, czy też nieprawidłowe zachowania wobec pieszych, bądź też rowerzystów. Mówi nadkomisarz Ewa Czysz, rzecznik chełmskich policjantów.
4: Od początku roku na terenie powiatu chełmskiego doszło do 15 zdarzeń drogowych z udziałem osób przemieszczających się hulajnogą elektryczną, z czego 3 zakwalifikowane zostały jako wypadki drogowe, gdzie osoby odniosły obrażenia. Pozostałe 12 zdarzeń to kolizje drogowe. Jeżeli chodzi o przyczyny tych wszystkich zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, to przede wszystkim brak ostrożności, brawura, a także nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
3: Użytkownicy hulajnóg elektrycznych przede wszystkim powinni korzystać z drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla cyklistów. Jeżeli takiej infrastruktury nie ma, kierujący powinien korzystać z jezdni, ale tylko wtedy, gdy dopuszczalna prędkość dla pojazdów na tej drodze nie przekracza 30 km na godzinę.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek, przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Bonton na lato.

0: Październik za pasem. Tak, jesień też potrafi być piękna. Jeśli Bieszczady kojarzą wam się z gitarą i świętym spokojem, to 23 października będzie można przenieść się tam bez pakowania plecaka. O 18 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej rozpocznie się taki wieczór bieszczadzki. W programie konkurs wiedzy o Bieszczadach, więc będzie można sprawdzić, czy znamy je naprawdę, czy tylko wiemy, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczadę, nie? Tak się mówiło, nie? Będą też takie bieszczadzkie widoki, będą opowieści o historii regionu i o zmianach granic, a wszystko uzupełni muzyka. Na scenie pojawi się Mariusz Manio Dzioba. Organizatorzy zapewniają, że wieczór będzie wyjątkowy dla tych, którzy kochają góry, ale też dla tych, którzy na górskie szlaki najchętniej patrzą sobie z kanapy, tak włączając sobie filmy na YouTubie i oglądają, jak to jest pięknie w górach. 23 października, godzina 18, jak na załączonym obrazku, na załączonym plakacie na naszym portalu zostało to oznajmione. Super tydzień chełmski, polecamy się, sprawdźcie nasz portal, tam szczegóły tego wydarzenia. Przypominam, 23 października, godzina 18. Za 9 minut będzie 9.
1: Słuchacie Ponton Radio. Let me tell you.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: na ciszę w miejscu tragicznego wypadku to dziś w Krakowie. Wielkie nadzieje polityków, chodzi o byłego szefa Zonda Krypto. Blisko 3,5 miliona za piłkę, której dotknął Maradona. Marcin Krzemiński. Dziś o 18:00 minuta ciszy na krakowskim Zabłociu, czyli w miejscu, gdzie w sobotę doszło do tragicznego wypadku. Aktywiści zgromadzeni chcą w ten sposób uczcić pamięć małżeństwa, które podczas spaceru z dzieckiem miał samochodem śmiertelnie potrącić Hubert B. 26-latek został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury Marek Boroń.
1: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: Podczas gdy w miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodam, że 8-miesięczne dziecko pary, która zginęła, znajduje się w ciężkim stanie w szpitalu. Jeśli Przemysław Kral zostanie świadkiem koronnym, to byłby to dobry scenariusz dla śledztwa w sprawie Zonda Krypto, uważa wicepremier Krzysztof Gawkowski. Według nadal nieoficjalnych doniesień medialnych, były szef giełdy Zonda Krypto zdecydował się na współpracę z prokuraturą.
2: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, jakie działania w państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę.
0: Dziś prokurator krajowy ma przekazać najnowsze informacje o śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Postępowanie trwa od wiosny. Poszkodowanych może być od kilkunastu do nawet 30 tysięcy osób. Tragedia w Dolinie Śmierci. Nie żyje turysta, który zwiedzał kalifornijski park narodowy. Do zdarzenia doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni. Spada liczba śniętych ryb wyławianych z kanału Gliwickiego. Wczoraj Wody Polskie nie odnotowały nowych przypadków. To dobry znak, bo do tej pory z 6 sekcji kanału wyłowionych zostało ponad 4 tony śniętych ryb. Wszystko przez zakwit złotej algi, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej, nie tylko 6 sekcji.
0: Wody Polskie będą teraz uprzątać trzcinę, gdzie mogą być jeszcze truchła ryb. Za 3 miliony 350 tysięcy dolarów wylicytowano w Dallas piłkę, którą Diego Maradona strzelił swojego słynnego gola ręką Boga. Dodam, że 4 lata temu pod młotek poszła koszulka Maradony z tego samego meczu. Szczęśliwy nabywca zapłacił za nią ponad 9 milionów dolarów. Muzyczna kartka z kalendarza jeszcze u nas. 65 lat temu, w 1961 roku, rozpoczął się pierwszy międzynarodowy festiwal piosenki Sopot. Co ciekawe, pierwsze 3 edycje tej imprezy odbyły się w Stoczni Gdańskiej.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Około 50-letni mężczyzna został przygnieciony przez konia w gospodarstwie w Łowczy. Jego stan był krytyczny. Doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Po ustabilizowaniu mężczyzna został karetką przewieziony do szpitala w Chełmie. Trwa ustalanie okoliczności tego wypadku. W gminie Izbica...

0: Coraz mniej uczniów, a koszty utrzymania szkół rosną. W 5 podstawówkach uczy się 528 dzieci. Samorząd nie planuje likwidacji placówek, ale szuka sposobów na organizację pracy i poprawę jakości nauczania. Rodzice dzieci z Ukrainy powinni sprawdzić status ich numeru PESEL z oznaczeniem UKR. To ważne, bo prawo do świadczenia 800+ zależy m.in. od legalnego pobytu, aktywności zawodowej rodzica oraz nauki dziecka w polskim systemie edukacji. O szczegółach w lokalnych wiadomościach zapraszam o 9.30.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
2: Zaledwie 18 stopni na północnym wschodzie. Tam możliwe też burze i deszcz. Deszczowo też w południowej części kraju. W centrum około 21 stopni. Na północnym zachodzie 24.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Znowu wracamy do Wiśniewskiego? Co ten chłop? Cóż myślę, jak tego chłopa uwiesiliśmy, no? No cóż, wszędzie tylko afery wokół niego, media piszą, wszyscy się nim zajmują, więc ja też. Może kiedyś w końcu przyjdzie do nas jakąś piosenkę naszym słuchaczom Radia Bonton zaśpiewa na żywo, kto wie. Aktualnie już 6 minut po godzinie 9, witam was serdecznie, tu Fox.

0: reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
9: Bonton na lato.

0: Minęła już 9:20, a ja do was wracam z kolejnymi ciekawostkami. Ta będzie akurat z show biznesu, to prawda. Na zegarach już 20 minut po godzinie 9. Na pożyczkę w wysokości prawie 3 baniek może pozwolić sobie... No nie każdy. No ale kilka lat temu pozwolił sobie Michał Wiśniewski. Znowu o nim głośno, jak nie o jego rozstaniach, to znowu głośno o pożyczce. Widział kiedyś prawie 3 bańki w skoku Wołomin. Dosłownie 5 lat później, po zaciągnięciu pożyczki, autor takich piosenek jak Powiedz czy A wszystko to, bo ciebie kocham, usłyszał zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzania mieniem znacznej wartości skoku w Wołominie. Słuchajcie, sąd w pierwszej instancji skazał wokalistę na 1,5 roku bezwzględnego więzienia, a okazuje się, że sąd apelacyjny w stolicy uznaje wyrok za błędny. Ktoś w końcu chyba się skapnął w tym banku, że kto daje i odbiera.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener.

0: Odbieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czas na informacje lokalne Radia Bon Ton. Minęła już 9:30. Mamy, przypominam, wtorek, 25 sierpnia.
2: Wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Jest 9:30. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na szczegóły. Około 50-letni mężczyzna został przygnieciony przez konia. Stan poszkodowanego był krytyczny, a do walki o jego życie wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku wczoraj, tuż po godzinie 18:40. Zdarzenie miało miejsce na terenie gospodarstwa w Łowczy w gminie Sawin. Z pierwszych ustaleń wynikało, że zwierzę przygniotło gospodarza, doprowadzając do poważnych obrażeń. Na miejsce natychmiast skierowano zespoły ratownictwa medycznego. Sytuacja na miejscu okazała się bardzo poważna. Stan około 50-letniego mężczyzny był na tyle ciężki, że w trakcie prowadzonej akcji ratunkowej doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Medycy musieli podjąć błyskawiczną walkę o jego życie. Z uwagi na rozległe obrażenia i krytyczny stan, na miejsce wezwano załogę śmigłowca LPR. Po ustabilizowaniu stanu mężczyzny zapadła decyzja, że zostanie pilnie przetransportowany do szpitala w Chełmie karetką pogotowia. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Coraz mniej uczniów w gminnych szkołach, rosnące koszty ich utrzymania i pytania o przyszłość oświaty. O tym rozmawiano w trakcie spotkania w Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym w Izbicy. W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz Izbicy, samorządowcy, członkowie komisji oświaty, dyrektorzy placówek, nauczyciele i przedstawiciele rad rodziców. W nowym roku szkolnym do 5 gminnych szkół podstawowych uczęszcza łącznie 528 uczniów. Najwięcej, 207, uczy się w Izbicy. 131 ma szkoła podstawowa w Orłowie Drewnianym, 75 w Tarnogórze Kolonii, 73 w Tarzymiechach, a 42 w Wirkowicach. Podczas spotkania zwracano uwagę na spadającą dzietność i odpływ części uczniów do szkół poza gminą. Mniejsza liczba dzieci oznacza także konieczność organizowania mniejszych lub łączonych oddziałów. Jednocześnie burmistrz podkreślił, że samorząd nie zakłada likwidacji gminnych szkół. Rozmawiano natomiast o tym, jak organizować ich funkcjonowanie i jednocześnie poprawiać jakość nauczania. Tematem były również finanse. W ubiegłym roku na działalność jednostek oświatowych z budżetu państwa przekazano ponad 12 600 000 zł. Łączne wydatki związane z funkcjonowaniem placówek wyniosły natomiast ponad 19 200 000.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
2: Rodzice i opiekunowie dzieci z Ukrainy powinni sprawdzić, w jaki sposób został nadany ich dzieciom numer PESEL ze statusem UKR. Dla części osób końcówka sierpnia jest bowiem bardzo ważnym terminem.
3: Jeżeli nadano im numer PESEL ze statusem UKR bez okazania paszportu lub innego ważnego dokumentu podróży, to muszą do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR, a to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
2: Informuje Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim. Instytucja przypomina, że w przypadku obywateli Ukrainy świadczenie jest obecnie uzależnione m.in. od legalnego pobytu w Polsce, aktywności zawodowej rodzica lub opiekuna oraz realizowania przez dziecko obowiązki nauki w polskim systemie edukacji. I na koniec wiadomości, zaproszenie. Zakład Karny w Chełmie oraz Klub Honorowych Dawców Krwi Legion zapraszają do udziału w wakacyjnej akcji krwiodawstwa. Wpisuje się ona w ogólnopolskie inicjatywy pod hasłami Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć oraz mundurowy dar serca. Ten czas to okres, w którym zapasy krwi w szpitalach wciąż spadają, a zapotrzebowanie na ten bezcenny lek jest wyjątkowo duże. Organizatorzy podkreślają, że jedna donacja może uratować

Życie nawet trzem osobom. Do oddania krwi zachęcani są funkcjonariusze wszystkich służb mundurowych, żołnierze oraz wszyscy chętni mieszkańcy. I to już dziś do godziny 12.30 w terenowym oddziale krwiodawstwa przy ulicy Szpitalnej 53A.

0: za chwilę pewnie sypnie nam dożynkowymi tematami, co? Chociaż kto ją wie. Zatem posłuchajmy razem, co tam ciekawego tym razem przygotowała dla nas we wtorek 25 sierpnia nasza cudowna koleżanka. Czas na najnowszy odcinek programu Bliżej Kultury. Przy mikrofonie Monika.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. W sobotę 5 września nad Zalewem w Majdanie Zachorodyńskim odbędzie się plenerowe wydarzenie pod hasłem Pożegnanie Wakacji. Piknik ma charakter otwarty i stanowi integracyjną propozycję dla mieszkańców gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości, chcących wspólnie podsumować sezon letni. A więcej o atrakcjach i programie opowie Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
4: Rozpoczynamy o godzinie 17:00. Wówczas wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a chwilę potem rozpoczną się rodzinne potyczki. To będą konkurencje, konkursy dla rodzin, a więc serdecznie zapraszamy do zgłoszeń. Na wszystkich czekają nie tylko nagrody, ale przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Mniej więcej o godzinie 18:00 rozpocznie się pokaz iluzji Magika Raffaello. To nie tylko pokaz takiej iluzji scenicznej, którą dobrze się ogląda z punktu widzenia publiczności, ale również interakcja z uczestnikami. A więc nasz magik będzie pokazywał, jak wykonywać niektóre sztuczki, na czym polegają pewne iluzjonistyczne zabiegi. Będzie chodził wśród publiczności, zabawiał, będzie można czegoś się od niego nauczyć. Oczywiście na plaży czeka moc atrakcji. Dla dzieci będzie to, co uwielbiają chyba najbardziej, a więc piana party. Różne animacje, konkurencje, dmuchane zabawki. I tak dotrwamy wspólnie w miłej atmosferze do godziny 20:00 i wówczas kończymy imprezę zabawą taneczną, która mam nadzieję potrwa do późnych godzin nocnych. Liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i wspólnie uda nam się pożegnać te wakacje naprawdę w świetnej, rodzinnej atmosferze.
3: Zapraszamy na dzisiejszy podcast Bliżej Kultury.
5: Czy jeden cmentarz może opowiedzieć historię kilku wojen? W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci zatrzymamy się w Chełmie przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów, na najstarszym cmentarzu wojennym w mieście. Powstał w 1915 roku, a jego historia zaczęła się od I wojny światowej, ale później przybywały kolejne mogiły. Żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza, a także żołnierzy radzieckich. To miejsce, w którym kolejne konflikty zostawiły swoje ślady, a historia XX wieku zapisała się w kolejnych rzędach mogił. Kim byli ludzie, którzy tutaj spoczęli? Jak zmieniało się to miejsce?

0: miejsce przez ponad 100 lat i dlaczego warto spojrzeć na ten cmentarz nie jak na jedną nekropolię, ale jak na kilka różnych rozdziałów historii Chełma, o tym opowiem w kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci. Słuchajcie Radia Bonton już dziś o godzinie 18.20. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama. Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
3: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Okazuje się, że w wygodzie wcale nie było tak wygodnie, bo było niewygodnie. Kilkudziesięciu miłośników biegania z przeszkodami zmierzyło się na 5-kilometrowej trasie trzeciej edycji niewygodnego biegu. No, gratulacje za sam udział. Nazwa oczywiście zobowiązuje, bo były takie przeszkody jak błoto, wysiłek, no i wszystko to, czego normalny człowiek raczej stara się unikać podczas niedzielnego spaceru. Uczestnicy jednak dobrowolnie, jak czytam na naszym portalu Super Tydzień, postanowili sobie tę niedzielę nieco skomplikować. No i wśród panów najszybszy okazał się Mariusz Kołodziej z Cycowa. Drugi podobno był Dariusz Wójtowicz, a trzeci Krzysztof Gajek. I pewnie teraz sobie myślicie, o, sami panowie, a gdzie są panie? Oczywiście, że wzięły udział, słuchajcie, w rywalizacji pań. Zwyciężyła Karolina Pilipczuk z Rejowca przed Angeliką Kołodziej i Katarzyną Gering, jeszcze tak dodam. Najszybszą w ogóle wierzbiczanką została pani Katarzyna Radzicka, więc serdecznie pozdrawiamy. Jak widać, w wygodzie można wygrać, można się trochę ubrudzić, można się zmęczyć, tylko jedno pozostaje niewygodne, że po 5 kilometrach trzeba jeszcze wrócić do domu. Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć Agnieszki i Dominika z tego oto wydarzenia na naszym portalu supertydzień.pl. Kobiety w makijażu i w błocie wyglądają naprawdę ekskluzywnie.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Reklama. To jest Bonton Radio.
3: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: problemy gmin z planami ogólnymi. Od tego zaczniemy. Potem śmiertelny wypadek na trasie S8 podczas wymiany koła i prognozy pogody. Wrócił upał, choć nie wszędzie. Marcin Krzemiński. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Dokładnie za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Tomasz Fęskę.
1: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
2: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
1: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem.
0: Jeszcze co najmniej godzinę będzie zablokowana droga ekspresowa S8 w kierunku Wrocławia w okolicach Czerniewic pod Tomaszowem Mazowieckim. To po wypadku, do którego doszło nad ranem, w którym zginęły dwie osoby, jedna trafiła do szpitala. Zderzyły się dwie ciężarówki i bus. A zaczęło się od wymiany opony w cysternie z piaskiem. Do kierowcy pojazdu dołączyli znajomi podróżujący Fordem Transitem. W grupę osób zmagających się z awarią uderzył kierowca ciężarowego Volvo, mówi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
3: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
0: Sprawca wypadku był trzeźwy. Policja wyznaczyła objazd miejsca wypadku. Ostrzeżeń już nie ma, niemniej na północy kraju nadal jest mgliście. Jest za to zapowiedź upałów. To nie żart, gorąco zrobi się w czwartek i w piątek. W ten drugi dzień na zachodzie i południu mają nawet obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia, a przynajmniej takie są prognozy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
0: Przed nimi też będą obowiązywały ostrzeżenia. Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Gruzinką Jekateriną Gorgodze 6-3, 6-7, 2-6. Dziś poznamy zwycięzców eliminacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Największe szanse ma Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce awans wciąż liczy się drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa.
5: Bonton Radio.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe, a zaczynamy od piłki nożnej, bo dziś poznamy trzy drużyny, które po eliminacjach zagrają w Lidze Mistrzów. Największe szanse mają Celtic Glasgow oraz Bodø/Glimt, bo wysoko wygrały pierwsze spotkania. W walce o awans wciąż się liczy drużyna Tymoteusza Puchacza, Sabah Baku, ale musi odrobić jednobramkową stratę do HPL-u Berszewa. Pozostałe cztery mecze jutro. Pierwszy krok do turnieju głównego na US Open zrobiła Linda Klimowiczowa. Polka w dwóch setach 6-3, 6-3 pokonała Włoszkę Lizę Pigato. Już na pierwszym etapie kwalifikacji odpadła natomiast Katarzyna Kawa. Dziś rozpoczyna się turniej mixtów bez Igi Świątek, ale za to z triumfatorami sprzed roku i dwóch lat. Włochami Sarą Errani i Andreą Vavassorim, ale kibice w akcji zobaczą m.in. rozstawionych z numerem pierwszym Arynę Sabalenkę w parze z Nowakiem Dziokowiczem. Ale dziś także z kortami w Nowym Jorku oficjalnie pożegna się Roger Federer. Po 16 latach przerwy Mistrzostwa Świata w kajakarstwie wracają do Poznania. Na torze Malta wszystko zapięte jest na ostatni guzik i od jutra do niedzieli potrwa tam rywalizacja. O medale powinny

0: Za tytułem w K2 na 500 metrów jest również aktualną mistrzynią w K1 na tym samym dystansie.
1: Staram się nie myśleć o tym, że wybronię to miejsce liderki, natomiast no, wiem, że bardzo ciężko w tym sezonie pracowałam i wierzę, że ta ciężka praca zaowocuje właśnie na Mistrzostwach Świata.
0: Poznań i Malta po raz czwarty goszczą najważniejszą kajakową imprezę na świecie, mówi Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.
2: Każdy będzie chciał wracać i chce wracać do Poznania i ważne, żebyśmy to podtrzymali. A jeżeli będą jeszcze przy tym medale, no to już będzie w ogóle rewelacyjnie.
0: W Mistrzostwach Świata wezmą udział Rosjanie, mimo że polska strona nie zgodziła się na ich przyjazd, to sportowcy dostali wizy Schengen od Niemców i tym samym wystartują w Mistrzostwach.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm przemysłowa 28.
4: Najbardziej chmurzyć będzie się na północnym wschodzie i w południowej części kraju. Tam może padać deszcz, możliwe też burze. Na termometrach zaledwie 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na północnym zachodzie. W czasie burz porywisty wiatr.
3: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm przemysłowa 28. Na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: 3, 4, 5, 6, a nie 7 już minut po godzinie 10. No tak, witam was bardzo serdecznie. Tu program Bonton na lato, cześć. I tutaj Fox. Za chwilę znów świat show biznesu pojawi się na naszej antenie. Tylko takiego przyjacielskiego show biznesu. Warto zostać blisko.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.pl.

0: przecież.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
7: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
8: Reklama. Bonton na lato.

Najpierw mogliście tego chłopaka oglądać w Barwach Szczęścia. Taka niezbyt duża rola, nie miał zbyt wielkiej sławy, no ale słuchajcie, nagle okazało się, że zaczął robić swoją muzykę, która stała się tak popularna, że na jego koncerty przychodzą tłumy. Oczywiście, że mowa o Skolimie, no o kim by innym. Tak, to ten facet, który ma nawet swoją stację paliw. W mediach pojawiła się informacja, że facet swojemu koledze z zespołu, czyli

0: czyli Luxonowi, swojemu gitarzyście, kupił kolejny prezent. W tamtym roku dostał nówkę sztukę, BMW-czkę piękną, cudowną, a w tym roku dostaje nowe Porsche. No i to jest przyjaźń. Czy nie? No nie wiem, ja tam bym się ucieszył. Tylko ciekawe, co wtedy, gdy kiedyś się pokłócą. Oby tylko nie musiał odstawić skolimowi tej fury.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM. Może

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tu.

0: tutaj.
1: Forma nie bierze się znikąd.
0: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
0: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tak szybko, jakby normalnie jeździł na koniu. Tak zdobywa te informacje, moi kochani, dla was Marcin Petruk. Informacje sportowe podkreślam, więc czas, abyście i wy trochę tego posłuchali, co ma do powiedzenia. Mamy już 10.30.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533. Bonton Radio. Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Team Fabryka Sportu nie schodzi z podium. Tym razem strzelcy zdobyli medale podczas zawodów Brass Goblin Level 1, a te rozegrały się na strzelnicy Bello na Marynino koło Warszawy.
7: Konrad Wójtowicz i Damian Rycerz naprawdę osiągnęli świetne wyniki. Z poprzedniej edycji odebrali medale. Konrad odebrał za pierwsze miejsce, a Damian odebrał za drugie miejsce w klasie Production. Miniony weekend startowaliśmy już we trójkę. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w klasie Standard. Damian Rycerz zajął drugie miejsce w klasie Production, a Konrad Wójtowicz zajął trzecie miejsce w klasie Production.
6: Mówił Kamil Miżwa. Damian Rycerz i Konrad Wójtowicz to jednocześnie reprezentanci KS-u Sniper Lublin. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także dwa 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Wynikiem 0-8 zakończyło się drugie spotkanie juniorów Chełmianki w Lidze Wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Tomasza Iwana musiał uznać wyższość równolatków z Motoru Lublin.
8: My nie składamy broni, chcemy dalej pracować. Mamy nowy zespół, popełniliśmy dużo błędów indywidualnych, ale po to jesteśmy, żeby to niwelować i do przodu. Wyciągniemy z tej porażki, myślę, że pozytywne wnioski.
6: Kolejny mecz juniorzy Chełmianki rozegrają z Lublinianką na własnej murawie w sobotę. Początek spotkania o godzinie 10.
5: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
9: Bonton na lato.

0: Najpierw posłuchacie, a później możecie obejrzeć. Tak jest. Najnowszy odcinek naszych polecajek filmowych już teraz na naszej antenie. 20 minut przed 11.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
5: Marcin Petruk, dzień dobry. Są takie filmy, które mogą oglądać w kółko, m.in. Władca Pierścieni, Equilibrium, wszystkie produkcje o X-Menach czy o Harrym Potterze, ale już jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że moim ulubionym filmem jest bez wątpienia V jak Vendetta, oparte na kultowym komiksie. Mamy tutaj obraz samotnego bohatera, który nosi miano V i walczy ze skorumpowanym rządem totalitarnym w dystopijnym Londynie. Postać bardzo dobrze znana, cylinder, czarny płaszcz, sztylety, róże, no i przede wszystkim maska Guya Fawkesa, który jest jego inspiracją. I maska dzisiaj będąca symbolem sprzeciwu, także symbolem organizacji Anonymous. Sam V, walcząc z terrorem, często cytuje poezję i zachowuje się wręcz cynicznie. Kiedyś był więźniem, nad którym prowadzono eksperymenty, a kiedy się uwolnił, zaczął wykorzystywać wzmocnioną siłę i odporność do walki z niesprawiedliwością. Postać grana przez Hugo Weavinga tak mocno wryła się w popkulturę, że dotąd jest uważana za jeden z najważniejszych symboli walki z systemem i stała się też inspiracją dla wielu innych twórców, niekoniecznie filmowych. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby utwór The Vengeful One od grupy Disturbed, w którym w teledysku mamy obraz mściciela, chcącego uwolnić ludzkość od politycznej manipulacji i niszczącego studio telewizyjne, które nadaje propagandowe informacje. W filmie V jak Vendetta jest bliźniaczo podobna scena. Drugą ważną bohaterką filmu

0: filmu jest Ivy, która również postanawia sprzeciwić się reżimowi, jednak w pewnym momencie wydaje się jej, że pada jego ofiarą i zostaje uwięziona. Ostatecznie okazuje się, że to właśnie Vi, udając przedstawicieli rządu, w dosyć radykalny sposób wpaja jej zasady, którymi sam się kieruje. Tym samym sprzeciw wobec terroru i władzy zaczyna stawać się głosem całego ludu, a w ostatniej scenie widzimy tysiące osób w masce Fawkesa, które obserwują zniszczenie parlamentu. Dochodzi do tego 5 listopada, czyli tej samej daty, kiedy w 1605 roku doszło do spisku prochowego, wywołanego oczywiście przez Guya Fawkesa. Także historia zatacza koło. Sam Vi umiera od postrzałów, ale ta śmierć również jest pełna symboliki i patosu, co zresztą słychać w tej scenie.
1: Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof.
0: O tym filmie mógłbym mówić dużo dobrego godzinami i jeżeli chodzi o antysystemowość, jest to mój numer jeden i polecam każdemu, komiks również. W V jak Vendetta jest dużo muzyki, także klasycznej, natomiast ode mnie kompozycja The Dominoes Fall skomponowana przez Dario Maria Nallego.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Helm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Helm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

Dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy z urzędu i mamy dla pana dotację na fotowoltaikę. Brzmi dobrze, nie? No właśnie. Mieszkańcy gminy Krasny Staw powinni uważać na takie wizyty. Urząd gminy ostrzega przed osobami, które mogą podszywać się pod urzędników albo oferować pomoc w zdobyciu dofinansowania na instalację OZE. No, przecież takich telefonów dostajemy mnóstwo. Przecież nieraz spotkaliśmy się z kimś, kto daje nam ulotkę w tym temacie. No a tutaj samorząd podkreśla, że nie wysyła do mieszkańców żadnych akwizytorów i nie dzwoni z ofertami montażu instalacji czy załatwiania dotacji. Czerwona lampka, słuchajcie, powinna zapalić się szczególnie wtedy, gdy ktoś pogania nas z podpisem dokumentów, proponuje darmowy audyt, no a później podsuwa umowę, albo i nawet kredyt, kto wie, więc błagam was, czytajcie uważnie, co tam dostajecie do podpisania. Warto sprawdzić też firmę w CIDG lub w KRS-ie, dokładnie przeczytać dokumenty obowiązkowo i przede wszystkim nie przekazywać obcej osobie dowodu osobistego, ani nie podpisywać pełnomocnictwa w ciemno. A jeśli ktoś mówi, że oferta jest tylko dzisiaj i ani minuty dłużej, no to pamiętajcie, że trzeba zachować spokój. Dotacja może poczekać. Oszust? Niestety nie. Właśnie.

0: pytanie, dlatego tak wiele osób wpada w te tarapaty. Szczegóły sytuacji, szczegóły tych oszustw na naszym portalu opisujemy supertydzień.pl. Zapraszam do lektury. Warto. A za chwilę 11.
1: Słuchacie Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr

0: budynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Reklama. Bonton Radio i

Wkrótce kontrola ITB w firmie, której autokar miał wypadek na Węgrzech. Potem rzecznik praw obywatelskich o przemocy wobec Ukraińców. Będzie też nowy sondaż poparcia partii politycznych. Marcin Krzemiński. Na początku września ma się rozpocząć oficjalna kontrola Inspekcji Transportu Drogowego w firmie przewozowej, której pojazd uległ wypadkowi na Węgrzech. Po kolizji autokaru z pielgrzymami 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt było rannych. Jednocześnie główny inspektor

0: Inspektorat Transportu Drogowego każdego dnia prowadzi kontrolę autokarów i busów, które na przykład wożą dzieci na kolonie, mówi wiceszef inspekcji Marek Konkolewski.
1: Do wczoraj Inspekcja Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym skontrolowała 4114 autobusów, autokarów, najczęściej przewożących dzieci, młodzież na zorganizowane formy wypoczynku, ale także osoby starsze.
0: Inspekcję autokaru można zamówić przez formularz na stronach Generalnej Inspekcji albo wzywając policję. Najlepiej zrobić to dzień przed wyjazdem autokaru. Znów uciekinier na hulajnodze elektrycznej, tym razem 14-latek z Wielkopolski, który w Osowie próbował uniknąć rozmowy z wrzesińską drogówką. Powody miał co najmniej dwa. Jechał krajową 15, czyli drogą, którą jeździć nie powinien, i pędził momentami ponad 60 km na godzinę. Okazało się bowiem, że hulajnoga ma zdjętą blokadę mocy. Sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Przypadki przemocy wobec Ukraińców w Polsce niepokoją nową rzecznik praw obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie o tym dziś rozmawiać z komendantem głównym policji. Do ataku na obywateli Ukrainy dochodziło w ostatnim czasie m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, a zdaniem RPO wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest wyraźny.
2: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
0: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli 275 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa na tle narodowościowym. Są nowe dane o naszych sympatiach politycznych. Głosowanie na Koalicję Obywatelską w wyborach parlamentarnych deklaruje blisko 27,5% ankietowanych przez pracownię United Surveys. Drugie miejsce dla PiS i nieco ponad 20,5%. Podium zamyka Konfederacja z 14%. Do Sejmu weszłyby też Konfederacja Korony Polskiej i Nowa Lewica. Dodam, że Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego w badaniu uzyskał 6,5%. Poparcia. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu świata baśni i bajek Pozytywka. Na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
3: Przejmujemy teatr. Dzisiaj właśnie z rana została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść.
0: Festiwal trwa do 30 sierpnia.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: We wrześniu ma ruszyć lubelski czek turystyczny. Ponad 8 tysięcy osób będzie mogło otrzymać 300 zł na wypoczynek w regionie. Z programu skorzystają m.in. seniorzy, posiadacze karty dużej rodziny oraz pozostali pełnoletni turyści. Warunkiem będą co najmniej 2 noclegi. Na ten program przeznaczono 2,5 miliona złotych. Chór Rapsodia z 2 liceum w Chełmie szykuje się do wyjątkowego wyjazdu. Na początku września młodzi chórzyści polecą do Hiszpanii, gdzie wystąpią na międzynarodowych konkursach i chcą reprezentować Chełm oraz Polskę. Na wyjazd wciąż potrzebują finansowego wsparcia. W jaki sposób będzie można go dokonać, o tym więcej w lokalnych wiadomościach o 11.30. Uratowano młodego bielika znalezionego przy drodze w gminie Izbica. Wycieńczonego ptaka zauważył mieszkaniec, który przekazał go do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Leśnicy przypominają, by w przypadku rannych ptaków nie działać na własną rękę i skontaktować się ze specjalistami. Jak przebiegła ta historia, o tym również więcej za niecałe pół godziny.
4: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Do 20 stopni na Podlasiu, do 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Na południu może padać deszcz, może się też pojawić na północnym wschodzie. Tam niewykluczone również burze, ale przejaśnień też nie zabraknie.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: Na lato.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Polacy wyjeżdżają za granicę w dalszym ciągu, jest to naprawdę spory odsetek, natomiast wracają podobno. Sprawdźmy te statystyki, przyjrzyjmy się i wyciągnijmy wnioski. Słuchacie programu Bonton na lato, przy mikrofonie Dominik. Witam Was aktualnie 6 po 11.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
4: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska. Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon

Reklama. Bonton na lato. I'm sitting pretty impatient.

0: Właśnie czytam, że najwięcej Polaków przebywa aktualnie w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Holandii, Norwegii i Irlandii. No nie dziwię się, szukają lepszego życia, lepszych możliwości. No ale trend jakby wyjazdów za granicę powoli spada, to prawda bardzo powoli, ale jednak. Urząd Statystyczny podaje informację, że aktualnie przebywa... Urząd Statystyczny informuje, że na koniec 2025 roku poza granicami naszego kraju przebywało czasowo, czyli ponad 12 miesięcy i dłużej, ponad 1,5 miliona obywateli. Ale widać, że ludzie wracają. W porównaniu 25 rok do 20 roku prawie 50 tysięcy mniej obywateli poza granicami Polski. Rok 25, a 24, tutaj znów 21 tysięcy Polaków wraca do kraju. No ale ja się w ogóle kompletnie nie dziwię. No co, naoglądali się w mediach społecznościowych tych przemówień naszych aktualnych rządzących i chyba uwierzyli.
1: Mamy dobry Sejm, wybitnych fachowców, gospodarka idzie do przodu, a ludziom żyje się coraz lepiej.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
5: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Zamiast przeglądać gazety, zamiast chodzić po mieście i dopytywać sąsiadek, co ważnego się ostatnio w okolicy wydarzyło, to teraz posłuchajcie najświeższych wieści lokalnych Radia Bon Ton.
8: Eliza Kudalska-Nowosad.

0: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 11:30. We wrześniu ruszy lubelski czek turystyczny. Program ma zachęcić do wypoczynku na Lubelszczyźnie poza sezonem wakacyjnym i jednocześnie wesprzeć lokalną branżę turystyczną. W ramach programu zostanie wydanych 8333 elektronicznych czeków o wartości 300 zł każdy. Z programu będą mogły skorzystać osoby po 60 roku życia, pełnoletni posiadacze karty dużej rodziny oraz pozostali pełnoletni turyści. Warunkiem jest pobyt w województwie lubelskim obejmujący co najmniej 2 noclegi w zweryfikowanym obiekcie. Czeki będzie można realizować od września. Na program przeznaczono łącznie 2 500 000 zł. Połowę stanowią środki województwa lubelskiego, a połowę dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki. To będzie dla nich wyjątkowa podróż i szansa, by pokazać talent Hełma na międzynarodowej scenie. Chór Rapsodia z 2 Liceum Ogólnokształcącego już 6 września wyruszy na prestiżowy przegląd chórów do Hiszpanii, gdzie będzie reprezentował nie tylko swoje miasto, ale i Polskę. Zanim jednak młodzi wokaliści staną przed zagraniczną publicznością, czeka ich dalszy ciąg walki o fundusze na wyjazd. Całe wakacje spędzili na próbach i koncertach, a w najbliższą niedzielę znów będzie można ich usłyszeć i jednocześnie wesprzeć ich wyjazd. W kościele pod wezwaniem rozesłania świętych apostołów w Chełmie swoim śpiewem uświetnią mszę o 8:30 i 10:00, a po nabożeństwach będzie można wrzucić do puszek datek na wyjazdowe plany młodych chórzystów. A sam chór jest jedną z ważniejszych wizytówek 2 liceum.
1: Chór Rapsodia powstał w 2 liceum 15 lat temu. Założycielem chóru był pan Krzysztof Olejniczak, który do dnia dzisiejszego jest kierownikiem chóru, dyrygentem. Początkowo chór liczył kilkanaście osób, był chórem dwugłosowym. Przez 15 lat przez chór przewinęło się na pewno kilkuset uczniów. W tej chwili chór jest chórem czterogłosowym, liczy ponad 40 osób. Chór odnosi liczne sukcesy.
0: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor szkoły. Część chórzystów przyznaje, że wybrała ją właśnie ze względu na możliwość rozwoju swojej muzycznej pasji.
2: Już jestem uczniem, już też w sumie absolwentem już szkoły muzycznej. Ta muzyka jest tak ze mną już długo, długo. Też takie zachęcenie Sora właśnie Olejniczaka, który też tak swoim takim ciepłem po prostu tych uczniów przyciąga do siebie i do chóru.
3: Pamiętam, wybierając szkołę średnią, byłam pewna, że pójdę do 2 liceum i wcześniej słyszałam o chórze. Wcześniej też troszkę się udzielałam muzycznie, więc wiedziałam, że chciałabym do niego dołączyć. I pana Sora Olejniczaka też poznałam wcześniej, będąc na konkursie, i jego charyzma, to jak pracuje z młodzieżą, bardzo mnie zachęciło, aby dołączyć do chóru, i z moją przyjaciółką przyszłam na przesłuchania i tak już jest, że jestem do tej pory.
0: I już 6 września chórzyści z Rapsodii zaprezentują swój talent w trakcie 15. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego Canco Mediterranea oraz Międzynarodowego Konkursu Chóralnego imienia Pau Casalsa w Hiszpanii.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Fachowcy uratowali orła bielika. Jak poinformowało Nadleśnictwo Krasnystaw, na infolinię interwencyjną wpłynęło zgłoszenie o wycieńczonym ptaku zauważonym przy drodze na terenie gminy Izbica. Młodym osobnikiem zajął się wtedy czujny mieszkaniec gminy. Następnie orzeł został odwieziony do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie uzyskał dalszą pomoc. Nadleśnictwo przypomina, że warto najpierw spróbować ocenić stan ptaka, a następnie skontaktować się ze specjalistami, by nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia dzikiego zwierzęcia albo samego siebie. W przypadku, gdy zauważymy rannego ptaka, można skontaktować się telefonicznie ze służbami leśnymi pod numerem 606 738 093.

0: way. I had to do it the hard way.
1: Na pewno dzisiaj coś wydarzyło się w świecie muzyki wyjątkowego. Może ktoś wydał jakąś płytę, która stała się bardzo popularna. Może właśnie w tym dniu zmarł bądź urodził się jakiś znany artysta i powinniśmy wspomnieć tego człowieka na naszej antenie. No to właśnie od tego jest Jarek Hołota, 20 minut przed 12.
2: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
3: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
4: Wtorek, 25 sierpnia, Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia na światowych listach i w muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1949. Swoje 77 urodziny obchodzi dzisiaj Gene Simmons, charyzmatyczny basista, wokalista i współzałożyciel legendarnej amerykańskiej grupy rockowej Kiss. Przenosimy się do roku 1954. 25 sierpnia na świat przyszedł Elvis Costello, ceniony brytyjski wokalista, kompozytor i autorytet sceny nowofalowej, znany z takich klasyków jak Oliver's Army czy I Want You. W kalendarzu zapisujemy rok 1967. Swoje 59 urodziny celebruje Jeff Tweedy, lider i wokalista cenionej amerykańskiej alternatywnej formacji Wilco. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu na rynku zadebiutował przełomowy album Be Here Now brytyjskiej grupy Oasis, z którego pochodzi wielki balladowy przebój Stand By Me. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1999 i piosenką, która dokładnie pod koniec sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 27 lat wstecz. Amerykańska wokalistka Macy Gray podbiła światowe listy przebojów swoim kultowym singlem I Try, pochodzącym z debiutanckiego albumu On How Life Is. Niezwykle charakterystyczny, chropowaty wokal, zmysłowa melodia i wyrazisty rytm uczyniły z tej piosenki jeden z największych klasyków przełomu wieków. To idealne brzmienie do podkręcenia dobrego nastroju w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i z dużą dawką muzycznej energii wrzucamy Macy Gray, I Try.
5: When will they go from here?

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: Pascalbat 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama. Bonton.

0: Zleciał poniedziałek, zleciał wtorek, oczywiście w programie Bonton na lato, tak, no bo jeszcze pół dnia przed nami tak naprawdę, bo ponad 12 godzin, no ale widzicie, jak to sukcesywnie wszystko leci. No tak, tak, tak. Słuchajcie, zaraz się skończy sierpień. No fakt, że skończą się wakacje, ale jak skończy się sierpień, to dla dorosłych to jest dobra informacja. Każdy koniec miesiąca oznacza wypłatę. Tak jest, byle tylko mądrze nią rozporządzać, tak, no bo jeżeli jest dzisiaj 24, a wam ledwo co tam zostało parę złotych na koncie, no to nie jest dobre prowadzenie. To nie jest dobre prowadzenie, ale są i tacy, którzy pierwszego dostają wypłatę, a piątego już wiatr w polu. Błagam was, nie dołączajcie do takiej grupy. No, nie chciałbym, żebyście byli rozrzutni. Ja nie jestem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak. Dobra, my w takim razie naszą przygodę, nasze wspólne spotkanie zamykamy tutaj, tu i teraz. Tak jest. Program Bonton na lato właśnie się kończy. Także ja uciekam. Powitałem was jak tylko mogłem, ale słyszymy się jutro, więc jutro ponownie was będę witał, budził i takie tam. Słyszymy się po 7. Do jutra. Trzymajcie się. Pamiętajcie, że o 12 czas na najświeższe informacje z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
6: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
9: Mamy 12, słońce w zenicie, a to oznacza, że czas na popołudnie w rytmie lata w Radiu Bondon.
10: Skoki temperatury w końcówce wakacji, pogoda szykuje roller coaster. Pochwalił się wygraną w kasynie, blefował, ale ucierpiał. Ukraińskie dzieci nie obejrzą już bajki Masza i Niedźwiedź. Agnieszka Trojanowska-Bis. Załamanie pogody już w najbliższy weekend. Na początek jednak wybuch gorąca w czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśl zrobi się bardzo gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
11: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
10: Chwilę później, bo już w weekend pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
11: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu,

0: dokładnie gradu i silne porywy wiatru.
1: W niedzielę pogoda powinna się już poprawić. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez rząd ceny maksymalne. W najbliższych dniach dużych zmian raczej nie będzie, ale cały świat patrzy i czeka na reakcję po decyzji o amerykańskich sankcjach. Iran twierdzi, że się nimi nie przejmuje. Teheran przekonuje, że ma plan odpowiedzi na amerykańską wojnę ekonomiczną. Przypomina jednocześnie, że Chińczycy i Rosjanie nie zaakceptowali amerykańskich obostrzeń i przewiduje, że sprzeciwią się im kolejne kraje. Ale sekretarz skarbu USA Scott Bessent podkreśla, rozpoczynamy zmasowaną ofensywę gospodarczą wymierzoną w światowe powiązania finansowe Iranu.
2: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
1: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Po brutalnym ataku na 22-latka we Wrocławiu policja zatrzymała czterech mężczyzn. Zaatakowany pochwalił się głośno wygraną w kasynie, tylko że tę historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Wszyscy zainteresowani w tej sprawie to obywatele Ukrainy. Za taki rozbój grozi im do 20 lat więzienia. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Powoli czas na podsumowania. Ponad 4,5 tysiąca kontroli autokarów przeprowadziła w ostatnich dwóch miesiącach Inspekcja Transportu Drogowego. Oprócz tych zaplanowanych, po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech rozpoczęły się też dodatkowe, o czym Szymon Kępka.
3: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
4: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
3: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
1: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie 9 godzin dziennie. Po 4,5 godzinach jazdy są zobowiązani do odbycia 45-minutowej przerwy. Rosyjska bajka Masza i Niedźwiedź zakazana na Ukrainie. Serwis YouTube zablokował na całym terytorium Ukrainy 3 kanały rosyjskiego serialu animowanego. Decyzja jest następstwem sankcji nałożonych przez prezydenta Ukrainy za szerzenie kremlowskiej propagandy.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Czas na pogodę. W Radiu Bonton oczywiście 18 stopni, aktualnie około 19-18, maksymalnie dzisiaj 21. Całe popołudnie ma być pochmurnie. Tak w ogóle nie zauważyłem, że aż tyle chmur się na niebie pojawiło. Ciśnienie 1021 hektopaskali i dobra jakość powietrza.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Superoptyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
6: Wtorkowe popołudnie w rytmie lata, czas zacząć. Zrobiło się chłodniej póki co, chociaż na piątek znów ma być 30 stopni i to ma być taki ostatni akord ciepłych wakacji, jakie były w tym roku. My natomiast nie wstrzymujemy dostaw ognia z głośników. Witam Was w Radiu Bonton. Rozpalony Janek Zieliński z tej strony, nawet powiedziałbym rozgrzany jak piec, nawiązując do ostatniego szlagieru. A my serwujemy Wam nie tylko klasyki, ale także nowości. Oprócz tego przewidujemy kilka wiadomości z okolicy oraz usłyszycie o podróżach naszych nauczycieli, konkretniej z Krasnego Stawu. Polatali oni w te wakacje po Europie. To w ciągu najbliższej godziny oczywiście, a jeszcze więcej atrakcji mamy dla Was w planach oczywiście do godziny 17.00.

0: Jeszcze informacja dla kierowców dosłownie z ostatniej chwili. Miał miejsce bardzo poważny wypadek w Fajsławicach, w związku z czym przejazd przez miejscowość jest mocno utrudniony, tak więc jeżeli zmierzacie w tamtą stronę, to przyszykujcie się na dosyć poważne utrudnienia w ruchu.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

solo Briana Maya. Piękna rzecz. Queen, A Kind of Magic za nami, a piłka nożna już się rozkręciła na dobre, zarówno ligowe rozgrywki, jak i te pucharowe w Europie, w kraju. W Chomie też. Marcin Beruk ma dla was w sporcie Radia Bonton zapowiedź jutrzejszej rundy Pucharu Polski. W trzeciej rundzie odbędzie się kilka spotkań na szczeblu lokalnym, także słuchajcie uważnie, bo harmonogram jest obfity. 25 po 12, a w rytmie lata najnowszy hit Olivii Rodrigo, Drop Dead.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.

0: toteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z Etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szła.

0: Właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
3: Reklama.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio. Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej tronują do walki o kolejne ligowe punkty, ale nie tylko. Szkolone przez Pawła Fornala rezerwy chełmianki dopisały ostatnio do konta jedno oczko po remisie 1-1 z Ogniwem Wierzbica.
6: Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie, bo już w pierwszych minutach stworzyliśmy sobie dwie sytuacje bramkowe. Jedną z nich zamieniamy na gola po stałym fragmencie gry za sprawą Michała Jerza. Dalsza część spotkania to nasza dobra obrona niska. Niestety nie wytrzymaliśmy ważnego momentu pod koniec pierwszej części i Ogniwo trafia na 1-1, druga połowa, natomiast tu już dużo faz przejściowych, dobra gra naszego bramkarza Kuby Wereszczyńskiego, bo obronił 2-3 sytuacje stworzone przez Ogniwo i finalnie ten mecz kończy się remisem.
5: Mówił szkoleniowiec drugiej drużyny biało-zielonych. Następny mecz ligowy jego zespół zagra na własnej murawie i podejmie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Wnioski po meczu z rezerwami chełmianki wyciągają również piłkarze Ogniwa Wierzbica. W spotkaniu, które powiększyło ich dorobek o jedno oczko, bramkę zdobył Karol Knot.
7: Czujemy po meczu troszeczkę niedosyt z tego względu, że w drugiej połowie to mieliśmy dwie sytuacje podbramkowe, takie stuprocentowe. Dużo strzałów na bramkę, poprzeczkę, kilka ciekawych akcji i tak na dobrą sprawę zdominowaliśmy przeciwnika i brakowało tej kropki nad i, więc ten jeden punkt no szanujemy, natomiast czujemy lekki niedosyt.
5: Mówił trener Ogniwa Wierzbica Karol Bujak. Następne okręgowe spotkanie czeka jego zespół w sobotę na wyjeździe, gdzie zmierzy się on z Wittrumem Wola Opruska.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: W rytmie lata.

0: Już za moment, niestety, koniec wakacji, ale uczniowie i nauczyciele spędzili ten okres nie mniej pracowicie. Ponownie zaglądamy w Radiu Bonton do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Cypriana Kamila Norwida w Krasnym Stawie. Dzisiaj znowu o podróżach, głównie nauczycieli. Dzisiaj gościmy na łączach Radia Bonton Leszka Klucha, nauczyciela angielskiego, który te wyjazdy w szkole koordynuje. Dzień dobry, panie Leszku.
1: Dzień dobry, witam pana i wszystkich radiosłuchaczy.
0: Tak więc słowem wstępu, jaka jest historia tego projektu w szkole?
1: Wszystko zaczęło się w 23 roku, kiedy opracowaliśmy Europejski Plan Rozwoju Szkoły i złożyliśmy wniosek do Agencji Narodowej o przyznanie naszej szkole 4-letniej akredytacji Erasmus+. Wniosek został pozytywnie oceniony i zaakceptowany i dzięki temu mogliśmy rozpocząć realizację długofalowych działań związanych z rozwojem naszej kadry. Do tej pory zrealizowaliśmy już 2 projekty, które umożliwiły nauczycielom udział w zagranicznych szkoleniach i mobilnościach, a zdobyte doświadczenie wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniami.
0: Gdzie z kolei w tym roku osoby z drugiego liceum w Krasnym Stawie podróżowały?
1: Zgodnie z założeniami naszego europejskiego planu, przez pierwsze 2 lata realizacji akredytacji skupiliśmy się przede wszystkim na rozwijaniu kompetencji językowych nauczycieli. Dzięki temu w kolejnych latach będą oni mogli swobodnie uczestniczyć w obserwacji pracy nauczycieli w szkołach europejskich, czyli tak zwanym job shadowingu. W tym roku nauczyciele uczestniczyli w kursach językowych w Porto i we Florencji, natomiast w zeszłym roku doskonalili język angielski w Rzymie i na Malcie. A nauczyciele języków obcych wzięli udział w kursie metodycznym Innovative Approaches to Teaching w Pradze oraz obserwowali pracę swoich koleżanek i kolegów w szkole średniej w Palermo na Sycylii. W ubiegłym roku uczestniczyli również w szkoleniach poświęconych dobrostanowi psychicznemu zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
0: A w jakim celu te wycieczki się odbyły? I jeszcze tak mnie interesuje, jakie odczucia mieli uczestnicy.
1: Głównym celem mobilności jest oczywiście podnoszenie jakości pracy naszej szkoły. Chcemy, aby lekcje były jeszcze bardziej atrakcyjne, nowoczesne, angażujące uczniów, a także by rozwijać współpracę z innymi szkołami z krajów Unii Europejskiej. W ubiegłym roku na przykład nasi nauczyciele prowadzili zajęcia z udziałem uczniów włoskiego liceum, co wydaje mi się było bardzo cennym doświadczeniem dla obu stron. A jeśli chodzi o odczucia uczestników, to można śmiało powiedzieć, że wszyscy wracają z wyjazdu bardzo zadowoleni. Zdobywają nowe umiejętności, inspiracje do pracy, wymieniają doświadczenia z nauczycielami z różnych krajów, a jednocześnie poznają kulturę i różnorodność państw Unii.
0: No dobrze, to tak jeszcze na koniec. Jakie są najbliższe plany szkoły w tym obszarze?
1: Mam bardzo dobre wieści, bo niedawno został zaakceptowany nasz wniosek na kolejny rok realizacji akredytacji i obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z Narodową Agencją programu Erasmus+. W przyszłym i kolejnym roku chcemy skoncentrować się przede wszystkim na obserwacji pracy nauczycieli szkół średnich w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie zależy nam na wyjazdach do Finlandii, ponieważ tamtejszy system edukacji od lat

0: uznawany jest za jeden z najlepszych w Europie, jeśli nie na świecie. Chcemy zobaczyć, jak pracują fińscy nauczyciele. Poznać ich metody i rozwiązania, a później przenieść najlepsze praktyki do naszej szkoły. Wierzymy, że dzięki temu nasze lekcje będą jeszcze ciekawsze i bardziej efektywne, a uczniowie będą zdobywać wiedzę łatwiej i z większym zaangażowaniem, co w przyszłości pewnie przełoży się na lepsze wyniki egzaminu maturalnego.
1: Oczywiście, jeżeli chcecie posłuchać o wojażach uczniów, to zapraszam Was na radiobonton.pl. Tam w jednym z wydań Młodych w Kulturze rozmawialiśmy o wyjeździe uczniów z drugiego ELO do Francji. Natomiast na ten moment to by było tyle. Moim i Państwa gościem dzisiaj był Leszek Kluch z drugiego Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie. Panie Leszku, dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Natomiast my powoli zbliżamy się do godziny 13 w rytmie lata.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512-835-211. Denta do Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę

0: aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
3: Autopromocja.
5: W rytmie lata na 104,9 FM.

Ukraińskie pociągi blokują przejścia na peronie. Do redakcji sprzed tygodnia zgłosiła się kobieta regularnie podróżująca z stacji Chełm, gdzie jeden z peronów jest właśnie zastawiany przez te pociągi, głównie relacji Chełm-Kijów. Tutaj się wtrącę, akurat ostatnio wracałem w niedzielę wieczorem i peron był akurat zastawiony przez polski skład, ale tak, no, generalnie jest to problem, który trwa od dłuższego czasu. W odpowiedzi na tą kwestię PKP PLK odpowiedziała redakcji, że problem wynika z czysto technicznych spraw, po prostu tego, jak perony wyglądają i są skonstruowane. Ponownie się wtrącę. Sprawy nie ułatwia kładka, która no, zawieje, jeszcze nie ma na przykład wind, przez co na pewno niepełnosprawni mają trudniej. Dużo się dzieje wokół lokalnej kolei, też nie tylko tam. Oczywiście w tej kwestii mamy dla Was kolejne informacje z regionu w Radiu Bonton. To już po 13:00.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
8: Kochani, mamy 13.
9: Benzyna droższa, olej napędowy stanieje, mamy jutrzejsze ceny. Makabryczne odkrycie na starym cmentarzu w Łodzi, trwają prace. Uczniowie już myślami w szkole, a póki co całe rodziny na zakupach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro cena maksymalna benzyny 95 będzie wyższa. Cena benzyny 98 nie zmieni się, a olej napędowy stanieje. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, litr 95 jutro ma kosztować nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a oleju napędowego 7,54. To ostatni tydzień rządowych obniżek na stacjach paliw. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane centralnie ceny maksymalne. Oto jak kształtować się będą ceny paliw w tym tygodniu, pyta Bartosz Kądziak.
10: Wiele zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: Gdyby napłynęły w tym tygodniu jakieś pozytywne informacje w kwestii konfliktu w Zatoce Perskiej, ustabilizowałoby to sytuację i pozwoliło nawet na delikatne korekty cen w dół.
10: Obecny pakiet rządowych obniżek pod nazwą CPN ma skończyć się 31 sierpnia.
11: W przypadku tego, co zobaczymy ewentualnie od 1 września, mogą być to korekty rzędu 80 groszy do złotówki na litrze.

0: niezależnie czy to będzie benzyna czy olej napędowy.
1: Trwają prace ziemne na starym cmentarzu w Łodzi po makabrycznym odkryciu. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. Najprawdopodobniej to ludzkie szczątki leżały z dala od grobów. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
1: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywna, ograniczenie wolności, a nawet więzienia do 2 lat. To nieludzkie zachowanie człowieka. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy zostało wyrzucone do wody. Tydzień temu policja w Kędzierzynie Koźlu opublikowała zdjęcie sportowej torby z nieżywym psem i dzięki temu namierzyła właścicielka.
3: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
1: Jak mówi Klaudia Tokarczyk z komendy w Kędzierzynie Koźlu, jeszcze nieznane są dokładne okoliczności sprawy i czy kobieta usłyszy zarzuty. A w sklepach zakupy przed 1 września, czyli piórniki, zeszyty i plecaki.
4: Część rzeczy się udało 2 tygodnie temu, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
5: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
4: No właśnie tak.
6: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
5: Przydaje się, tak.
1: Szkoła oficjalnie rusza już za tydzień we wtorek.
7: Flash. Skrót lokalnych informacji.
8: W najbliższą sobotę w Chełmie odbędzie się trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. 2 kierowców z powiatu włodawskiego straciło prawa jazdy za przekroczenie prędkości. 45-latka w Wyrykach Kolonii jechała 125 km na godzinę przy ograniczeniu do 70. Z kolei 38-latek pędził w Okunice ponad 90 km na godzinę, choć tam również obowiązywał limit. To ostatni weekend dożynkowych uroczystości w gminach powiatu chełmskiego. W niedzielę świętować będą m.in. mieszkańcy Dubienki, Kamienia i Rejowca. W Rejowcu zaplanowano występy lokalnych zespołów, konkursy dożynkowe i stoiska kół gospodyń wiejskich. O programie więcej w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 13.30.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
10: 5 po 13, prognoza pogody przed nami. Aktualnie mamy około 20 stopni, dziś maksymalnie 21. Na niebie sporo chmur. Taka też mniej więcej aura się do końca naszego dzisiejszego spotkania raczej utrzyma. 1021 hektopaskali natomiast mamy na barometrach.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
11: W rytmie lata.
7: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Wprawdzie żadne błyskawice dzisiaj nie są przewidziane, co nie znaczy, że nie możemy świętować Dnia Zupki Błyskawicznej. Z tej strony pozdrowienia dla wszystkich studentów na diecie wietnamskiej. A wy w ogóle macie fajnie. Jeszcze miesiąc wakacji. Tak to można żyć. Janek Zieliński, mentalnie student, realnie magister socjologii. Z tej strony witam was w Radiu Bonton w to wtorkowe popołudnie, gdzie czeka nas jeszcze dużo atrakcji. Będą lokalne wiadomości i odpowiedzi trapiące naszych małych odkrywców. To wszystko przed 14 w rytmie lata.

0: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice. Rynek 23. Telefon 82 566 91 42.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
5: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. W rytmie lata.

Obwodnica Chełma już w przyszłym roku. Trasa ogranicza miasto jest częścią drogi krajowej nr 12, budowanej od Piask do Dorohuska. Wyniesie łącznie 75 km i to właśnie obwodnica Chełma ma być pierwszym dostępnym odcinkiem na tej drodze. Postęp prac szacowany jest na 66%. Resztę szczegółów możecie znaleźć na supertydzień.pl, a to oczywiście nie jedyne informacje dla kierowców, jakie mamy dzisiaj w Radiu Bonton.

0: reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
10: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne, Radia Bonton. Jest 13.30. Zapraszam. W najbliższą sobotę w Chełmie odbędzie się krajowy trening reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To ogólnopolski program edukacyjny i cykl wydarzeń informacyjno-szkoleniowych, którego celem jest przygotowanie mieszkańców oraz kadr administracji na wypadek zagrożeń. O tym, co będzie się działo w Chełmie w związku z tą akcją, mówi Kasper Jasek z chełmskiego magistratu.
11: Bezpłatne spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy o bezpieczeństwie, ewakuacji i reagowaniu w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznawać sygnały alarmowe, korzystać z oficjalnych źródeł informacji oraz przygotować plecak ewakuacyjny.
10: Sobotni trening odbędzie się przy ulicy Obłońskiej 20 w godzinach 10-12. Dwoje kierujących z powiatu włodawskiego straciło prawa jazdy za drastyczne przekroczenie prędkości. Policjanci z drogówki zatrzymali ich w Wyrykach Kolonii oraz Okunince. 45-letnia kobieta pędziła Mazdą 125 km na godzinę. Zrobiła to w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 70. Z kolei 38-letni kierowca Volkswagena jechał ponad 90 km na godzinę w Okunince. Mężczyzna złamał limit prędkości wynoszący zaledwie 40 km. Na godzinę. Kierowcy dostali mandaty w wysokości 1500 zł. Na ich konta trafiło też po 13 punktów karnych. Oboje zmotoryzowani nie wsiądą za kierownicą przez najbliższe 3 miesiące. Włodawska policja po raz kolejny apeluje o ostrożność i zdjęcie nogi z gazu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych.

0: Radia Bonton.
1: W tym tygodniu odbędzie się ostatnia tura dożynkowych uroczystości i zabaw w gminach powiatu chełmskiego. W niedzielę będą świętować w ten sposób mieszkańcy Dubienki, Kamienia, Rejowca i okolic.
2: Szanowni mieszkańcy, drodzy rolnicy, dożynki to czas podziękowań za plony, które nam ziemia ofiarowała i za ciężką pracę, która za nimi stała. Zapraszam Państwa do wspólnego świętowania 30 sierpnia o godzinie 14:00. Rozpoczynamy mszą świętą w parku przy pałacu. Będą atrakcje dla dzieci, dla dorosłych i myślę, że miło spędzimy wspólnie czas. Do zobaczenia na dożynkach w Rejowcu.
1: Mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. Samorząd stawia na promocję lokalnych zespołów, które wystąpią po południu. Również na zaprezentowanie tradycji w postaci rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych i stoisk kół gospodyń wiejskich. A wieczorem wystąpią zespoły Vegas i Lazur Band. Ruszyła przebudowa hydrofortni i ujęcia wody w Joaninie w gminie Rudnik. To inwestycja, na którą samorząd pozyskał ponad 1,5 miliona złotych z funduszy europejskich. Plac budowy wykonawcom przekazał już wójt gminy Rudnik Paweł Kucharczyk. W ramach pracy zaplanowano remont istniejących budynków i zbiorników, modernizację studni oraz wymianę ogrodzenia i instalacji. Na terenie hydrofortni zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna. Obiekt ma być oświetlony i wyposażony w monitoring. Informuje gmina, modernizacja jest potrzebna ze względu na znaczne zużycie i przestarzałe części istniejących obiektów oraz urządzeń. Ta inwestycja ma poprawić jakość, niezawodność i bezpieczeństwo dostaw wody dla mieszkańców.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

miłość. Temat, którego nie mogą okiełznać filozofowie, fizjologowie, fizjoterapeuci. Próbował go przed chwilą okiełznać Teddy Swims w utworze Break Up in Reverse. Czy uda się okiełznać ten temat Kindze Miszczyk? No, przekonacie się o tym już za chwilę w Radiu Bonton, bo czeka nas audycja dla najmłodszych i nie tylko oczywiście, pod tytułem A Dlaczego? Program od serca do waszych głośników.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Julka.
3: Dlaczego ludzie się zakochują?
2: Julko, to naprawdę piękne pytanie i chyba jedna z największych zagadek, jakie można sobie wyobrazić. Bo czasami spotkamy kogoś i bardzo lubimy z nim rozmawiać. Chcemy spędzać z tą osobą więcej czasu, cieszymy się, kiedy ją widzimy, a czasami serce zaczyna bić trochę szybciej, robi nam się ciepło i pojawiają się tak zwane motylki w brzuchu.

0: czy w naszym brzuchu naprawdę mieszkają motyle? No nie, to tylko takie zabawne określenie tego, co czujemy. Kiedy bardzo się kimś przejmujemy albo jesteśmy podekscytowani, nasz mózg wysyła do całego ciała różne sygnały. Serce może zacząć bić szybciej. Możemy się uśmiechać bez powodu, może być nam trochę gorąco, albo możemy czuć lekkie łaskotanie w brzuchu. I właśnie wtedy mówimy, że mamy motylki w brzuchu. Ale dlaczego właśnie się zakochujemy? Nie ma jednej odpowiedzi. Ludzie są różni i każdy może zakochać się z trochę innego powodu. Czasami podoba nam się czyjś uśmiech, czasami lubimy czyjś głos albo poczucie humoru, a czasami po prostu świetnie czujemy się z drugą osobą. Możemy mieć podobne zainteresowania, lubić razem spacerować, rozmawiać, śmiać się albo pomagać sobie. Nasz mózg zauważa wtedy, z tą osobą czuje się dobrze i zaczyna tworzyć bardzo silne uczucia. W zakochaniu biorą udział różne substancje, które wytwarza nasz organizm. Jedną z nich jest dopamina. Pomaga nam odczuwać przyjemność i sprawia, że chcemy powtarzać rzeczy, które sprawiają nam radość. Dlatego, kiedy jesteśmy zakochani, możemy bardzo często myśleć o drugiej osobie i cieszyć się na każde spotkanie. Ale zakochanie to nie tylko uczucie. Z czasem może pojawić się też coś jeszcze ważniejszego – troska. Chcemy, żeby druga osoba była bezpieczna, szczęśliwa i żeby nic złego jej się nie stało. I właśnie dlatego miłość może oznaczać nie tylko motylki w brzuchu, ale też przyjaźń, zaufanie, pomaganie sobie i bycie blisko. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że ludzie kochają nie tylko swoich partnerów? Kochamy też rodziców, dzieci, dziadków, przyjaciół, a nawet bardzo mocno przywiązujemy się do zwierząt lub zabawek. Miłość może więc wyglądać na wiele różnych sposobów. Nie zawsze oznacza chodzenie za rękę czy romantyczne randki. Czasami miłość wygląda po prostu tak. Zostawiłem ci ostatni kawałek ciasta, albo przyniosę ci koc, bo jest ci zimno, albo jestem tutaj, kiedy mnie potrzebujesz. A więc odpowiedź na pytanie Julki brzmi: ludzie się zakochują, ponieważ nasze mózgi i serca potrafią tworzyć bardzo silne uczucia do innych osób. Możemy czuć radość, bliskość, zachwyt i potrzebę bycia z kimś. Każdy zakochuje się trochę inaczej, a miłość może oznaczać nie tylko zakochanie, ale też troskę, przyjaźń i bliskość. Dziękujemy ci, Julko, za pytanie, które wywołało dziś chyba najwięcej motylków w całej naszej audycji. A jeżeli w waszej głowie pojawiło się kolejne pytanie, nie chowajcie go do kieszeni. Poproście rodzica o nagranie i wysłanie je na adres k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to właśnie wasza dlaczego rozpocznie następny odcinek. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do usłyszenia jutro. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a Ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A Ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.

0: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Reklama. W rytmie lata. Baby,

czas na jedną nóżkę. Tańczymy, woo! Blackout Gang, debata z nami, a tymczasem temat jednopłciowych małżeństw w Polsce. W urzędach stanu cywilnego nastąpiła istotna zmiana w niedzielę, bo pojawiły się nowe formularze do odpisu aktów małżeństwa uwzględniające opcję żona-żona lub mąż-mąż, co jakby tym panom umożliwia odpisy ślubów zawartych za granicą. A to nie jedyne, co się dzieje w kraju i na świecie. Więcej aktualizacji usłyszycie w serwisie o 14 w Radiu Bonton. Bawiliśmy, 5 minut do 14, a tymczasem trochę się uspokójmy, bo już teraz Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia Nocka.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Management! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama. Mamy 14.
6: Dla tragicznie zmarłego małżeństwa minuta ciszy dziś w Krakowie. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w śledztwie Sonda Krypto. Warto spróbować polskich smaków. Szykują się dwie duże imprezy. To szczególna informacja dla smakowszy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Minutą ciszy mieszkańcy Krakowa uczczą dziś pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami nadjeżdżającego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., został wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Usłyszał w prokuraturze zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość ani równa nawierzchnia. Minuta ciszy dla młodej rodziny dziś o 18 na krakowskim Zabłociu. Przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Sonda Krypto obwieścił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Nie chce on jednak potwierdzić, czy szef giełdy Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego. Ostatnio pojawiły się doniesienia medialne, że Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą, która prowadzi śledztwo w sprawie szkody finansowej o znacznych rozmiarach.
7: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie. Doszło do połączenia dwóch śledztw. Jedno prowadzone było w prokuraturze regionalnej w Katowicach i tam zgłaszało się bardzo wielu poszkodowanych, ale drugie śledztwo toczyło się, ale w sposób nie taki, jakbyśmy chcieli, dotyczące zaginięcia byłego właściciela BitBeja.
6: Czyli giełdy, która po przejęciu przez Przemysława Krala została przemianowana na

0: Sonda Krypto. A przed chwilą pojawiła się kolejna nowa informacja w tej sprawie. Mecenas Roman Giertych, polityk Koalicji Obywatelskiej, poinformował, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala, szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Polacy w wakacje korzystają chętnie z aplikacji mObywatel. To jedna z najczęściej używanych aplikacji. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy, a dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. Szczególnie popularna jest możliwość sprawdzenia punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. W mObywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji. Apele wędkarzy wysłuchane. Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim, gdzie od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje złota alga. Polski Związek Wędkarski używa specjalnego urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż dryfuje mnóstwo ich trucheł. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
1: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
0: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. Wybierajmy krajowe produkty, szykując posiłki w domu, zachęca minister rolnictwa Stefan Krajewski w obchodzonym dziś oficjalnie Dniu Polskiej Żywności. Szef resortu zachęca też do kupowania polskich produktów bezpośrednio od rolników i lokalnych producentów, a okazją do jeszcze lepszego poznania polskich produktów będą dożynki polskie, które odbędą się 13 września w Spale oraz Festiwal Polskiej Żywności Kupuj Świadomie, zaplanowany na 19 i 20 września na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: No dobrze, 20 stopni mamy. Taką mamy aktualnie pogodę. Maksymalnie dziś 21. Później oczywiście będzie trochę chłodniej w nocy. Temperatura spadnie najniżej do 9 stopni. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza dobra na niebie. Umiarkowane zachmurzenie, tak już raczej do końca dnia zostanie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Boot Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: A dzisiaj w programie Szafa Gra zaczynamy cykl z moimi ulubionymi 4 albumami wszechczasów. Na początek klasyk z początku wieku, prosto z Francji. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest Radio Bonton w rytmie lata. Ula.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Zbiór moich czterech ulubionych albumów zaczniemy od płyty, przez którą zakochałem się w muzyce. Moje pierwsze świadome wspomnienie to zabawa przy teledysku do jednego z singli, jak miałem jakieś 3 latka. To jest Discovery od Daft Punk. Całkiem ciekawie, muszę przyznać. Discovery jest dla mnie esencją mojego dzieciństwa, a przynajmniej jednym z tych wielu elementów. A jak się okazuje, ten album jest także próbą uchwycenia dzieciństwa przez jego autorów, którzy chcieli zawrzeć tutaj jakieś swoje wspomnienia, odczucia z okresu dorastania między latami 70. a 80. we Francji. Uzyskali to za pomocą ciekawości, jaką dzieci wykazują się przy odkrywaniu muzyki i starali się sami wykazać tą taką otwartością, co oznaczało też złamanie paru zasad i ułożenie konwencji na nowo. Tak więc otrzymaliśmy elektroniczną podróż przez stare rytmy disco, funku i to wszystko i więcej też zostało zaaplikowane przy dużym udziale różnych sampli. Co ciekawe, połowę z tych pociętych rzeczy zespół nagrał wcześniej sam i pociął. Na tym albumie też pierwszy raz panowie wcielili się w znane doskonale postaci robotów. Przy Homework jeszcze nie mieli tych kostiumów, ale parę lat później już je wpletli w swoje postaci sceniczne w celu stworzenia takiego pozaziemskiego nastroju, jakby człowiek słuchał czegoś z przyszłości, nieludzkiego wręcz, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. Cały klimat twórczości Daft Punk zaczął się zazębiać. Przede wszystkim w miłości do rzeczy retro, do muzyki i też cały ten klimat tutaj w przypadku tego projektu został wyrażony w anime Interstellar 5555 autorstwa Leijiego Matsumoto, który został przez nich zaproszony do współpracy. Jest kolorowo, zarówno w teledyskach, jak i w brzmieniu, co najlepiej objawia się w kawałku otwierającym album. Oto Daft Punk w utworze One More.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: na Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

sukcesy naszych zawodników w sporcie Tadia Bonton usłyszycie o kolejnych medalach teamu Fabryka Sportu, które udało się im ustrzelić w strzelectwie dynamicznym. O tym, co się udało konkretnie wyprodukować, usłyszycie o 14.30. Zapraszam w imieniu Marcina Wajdaruka. To oczywiście nie jedyne, co się sportowo dzieje w okolicy. Nawet to nie jedyni nasi sportowcy, którzy celnie strzelają. Zapraszam Was na Radio Bonton.

PL. Tam macie relacje z wygranego przez Chełmiankę spotkania z zespołem Naprzód Jędrzejów. No my ruszamy też naprzód, bo jeszcze do 17 oczywiście gramy dla was w rytmie lata w Radiu Bonton. Liquido, Narkotik, to już teraz. Później zagościł nas jeszcze Lady Punk, Miu, Zalio czy też Liam Payne.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy

0: podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
6: Sport, Marcin Petruk. Team Fabryka Sportu nie schodzi z podium. Tym razem strzelcy zdobyli medale podczas zawodów Brass Goblin Level 1, a te rozegrały się na strzelnicy Bello na Marynino koło Warszawy.
7: Konrad Wójtowicz i Damian Rycerz naprawdę osiągnęli świetne wyniki. Z poprzedniej edycji odebrali medale. Konrad odebrał za pierwsze miejsce, a Damian odebrał za drugie miejsce w klasie Production. Miniony weekend startowaliśmy już we trójkę. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w klasie Standard. Damian Rycerz zajął drugie miejsce w klasie Production, a Konrad Wójtowicz zajął trzecie miejsce w klasie Production.
6: Mówił Kamil Miżwa. Damian Rycerz i Konrad Wójtowicz to jednocześnie reprezentanci KS-u Sniper Lublin. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także dwa 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Wynikiem 0-8 zakończyło się drugie spotkanie juniorów Chełmianki w Lidze Wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Tomasza Iwana musiał uznać wyższość równolatków z Motoru Lublin.
8: My nie składamy broni, chcemy dalej pracować. Mamy nowy zespół, popełniliśmy dużo błędów indywidualnych, ale po to jesteśmy, żeby to niwelować i do przodu. Wyciągniemy z tej porażki, myślę, że pozytywne wnioski.
6: Kolejny mecz juniorzy Chełmianki rozegrają z Lublinianką na własnej murawie w sobotę. Początek spotkania o godzinie 10.
1: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
9: W rytmie lata.

Jeżeli robiliby nową ekipę Ghostbusters, to chełmscy łapacze nie mieliby szans. Jak się okazuje, jest takie oznakowanie w pewnym miejscu, gdzie dla części kierowców w hełmie jest ono nieuchwytnym widmem. Nie widać, złapać też nie można, no lipa totalna. O tej zagadce powie wam za niedługo Marcin Petruk w Radiu Bonton, bo czeka nas popołudniowa radionawigacja. A już teraz klasyk od Lady Punk. Mniej niż zero w rytmie lata. Na 104,9 FM oczywiście. Gramy w to popołudnie do 17.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Czy znaki widmo mogą istnieć? Można się pochylić nad tą kwestią, obserwując chociażby rondo u zbiegu Lubelskiej, Hrubieszowskiej i Pocztowej. Nasi zmotoryzowani słuchacze często informują nas o tym, że część kierowców jadących z góry łamie auto pod przedziwnymi kątami i zahacza o przeciwległy pas, skręcając w Pocztową z Lubelskiej, a tymczasem jest tam zakaz skrętu w prawo. Cóż, bezpieczniej dla wszystkich użytkowników ruchu, jak też dla chociażby przegubów, jest zrobić na rondzie kółko. I tak, tam serio jest rondo i jazda po nim na wprost rodzi groźne sytuacje wymuszania pierwszeństwa.
0: Sponsorem programu jest Motopol.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

nowy rok, nowy ja. Tak będą mogli powiedzieć od 1 stycznia 2027 w gminie Chełm, która oficjalnie stanie się gminą Pokrówka. Samorząd od wielu miesięcy stara się o to, by bardziej się tutaj, że tak powiem, wyodrębnić. Najpierw była zmiana herbu, teraz idzie za tym nazwa. Cały proces tego wszystkiego, co tam się dzieje, to wszystko możecie prześledzić na supertydzień.pl. My tymczasem pochylimy się nad sprawami bieżącymi teraz tutaj, bo po 15 czeka nas kolejny lokalny serwis radia Bonton. Jeszcze 6 minut do 15 konkretnie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.

0: Reklama.
1: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
3: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
8: Mamy 15. Czas na wiadomości.
9: Po wypadku w Krakowie miasto zapewnia, że nie przyczyniło się do tragedii. Długi młodych Polaków rosną, zadłużają się głównie mężczyźni. Bociany odlatują, a wraz z nimi kończy się lato. Ostatnie ptaki już są spakowane do lotu. Agnieszka Trojanowska, WIS. Nie było zaniedbań miasta na ulicach Krakowa, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku w minioną sobotę, zapewnia pełniący funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. W miejscu tragicznej śmierci małżeństwa pod kołami rozpędzonego samochodu odbyła się wizja lokalna. To rejon ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Urzędnicy zapewniają, że nie było powodów, by dodatkowo montować tam progi czy szykany. Sprawca wypadku, 26-letni Hubert B., wini nierówną nawierzchnię. Nie przyznaje się jednocześnie do winy, mimo że jechał z prędkością 70 km na godzinę w miejscu, gdzie dozwolona była prędkość 30 km na godzinę. Kierowca usłyszał zarzuty i trafił wczoraj do aresztu. Młodzi Polacy wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłaceniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. Kwota zadłużenia młodych zbliża się do 100 milionów. To niespłacone kredyty, mandaty, rachunki telefoniczne, a także alimenty, mówi z Big Info Monitoru Diana Borowiecka.
10: W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni. Między innymi związane jest z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany.
9: Wśród mężczyzn jest 19 tysięcy dłużników, wśród kobiet niespełna 13 tysięcy. Przed kolejnymi atakami hybrydowymi i prowokacjami Moskwy na kontynencie ostrzegają europejscy liderzy. To skutek wsparcia, jakie płynie dla Ukrainy w jej walce z Rosją. W głosy z Niemiec i Francji wsłuchał się Tomasz Orchowski.
11: Süddeutsche Zeitung informuje dzisiaj o odnalezieniu trzeciego drona oraz materiałów wybuchowych, które prawdopodobnie mają związek z próbą ataku na lotnisko w Lipsku z początku sierpnia.
12: Deutschland ist stärker.
11: Niemcy są coraz częściej na celowniku sprawców ataków hybrydowych. Napastnicy nie mają skrupułów, nie przejmują się nawet możliwymi ofiarami śmiertelnymi. Mówił kanclerz Friedrich Merz. Przed atakami hybrydowymi ostrzega również prezydent Francji Emmanuel Macron. Rosja będzie próbowała eskalować działania wobec państw europejskich, aby zniechęcić je do udzielania pomocy Ukrainie. Jeden z doradców Putina zagroził, że Moskwa może uderzyć na brytyjskie fabryki, które dostarczają Ukrainie części do dronów i rakiet. Premier Andy Burnham podkreślał, że mimo gruźb będzie wspierał Kijów.
9: Reuters donosił w tym miesiącu, że Polska i kraje bałtyckie przygotowują się na możliwe ataki na swoją infrastrukturę.

0: które obawiają się rosyjskich operacji przeprowadzonych pod fałszywą flagą. Bociany nie mogą się mylić, to już koniec lata. W wielu miejscach w Polsce zostały po nich już tylko puste gniazda. Bociany mają za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, czyli zgrupowania przed odlotem. Ostatnie grupy opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: 112 osób poszukiwanych zatrzymali w minionym tygodniu policjanci z Lubelszczyzny w powiecie chełmskim. Zatrzymano m.in. 39-latka poszukiwanego za kradzież, który miał odbyć 4 miesiące więzienia. Z kolei 33-latek, który wcześniej uciekł z chełmskiego zakładu karnego po ponad roku ukrywania się ponownie trafił. Za kratki w całym województwie policjanci sprawdzili ponad 1200 adresów. Chełmianie mogą głosować na projekt tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do wyboru są 32 propozycje. Głosowanie potrwa do 7 września. Wyniki będą znane tydzień później. W wiadomościach lokalnych o 15.30 opowiemy także o nielegalnej nauce jazdy, do której doszło w Urszulinie i zakończyła się kolizją. 18-latka, która nie miała prawa jazdy, dostała kluczyki od 19-letniego kolegi. Podczas jazdy uderzyła w zaparkowanego Citroena.
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
4: 4 po 15. Sprawdzamy pogodę. Maksimum dzisiaj. Mamy 21 stopni około. Jakość powietrza dobra. Ciśnienie na poziomie 1020 hektopaskali. Na niebie trochę chmur, chociaż widzę, że sporo z nich sobie gdzieś tam poszło, powrunęło. Może ich być więcej. Mogą wrócić. Kto wie?
3: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: W tym tygodniu, słuchajcie, co oglądamy, prezentujemy wam nasze ulubione filmy i tym razem przyszła kolejna Marcina Petruka. To już za chwilę w Radiu Bonton. Oprócz tego mamy dla was mnóstwo lokalnych informacji i sporo hitów. Ja jestem Janek Zieliński, a to jest popołudnie w rytmie lata.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia. Ulubiony film.
4: Marcin Petruk, dzień dobry. Są takie filmy, które mogą oglądać w kółko, m.in. Władca Pierścieni, Equilibrium, wszystkie produkcje o X-Menach czy o Harrym Potterze, ale już jakiś czas temu zdałem sobie sprawę, że moim ulubionym filmem jest bez wątpienia V jak Vendetta, oparty na kultowym komiksie. Mamy tutaj obraz samotnego bohatera, który nosi miano V i walczy ze skorumpowanym rządem totalitarnym w dystopijnym Londynie. Postać bardzo dobrze znana, cylinder, czarny płaszcz, sztylety, róże, no i przede wszystkim maska Guya Fawkesa, który jest jego inspiracją. I maska dzisiaj będąca symbolem sprzeciwu, także symbolem organizacji Anonymous. Sam V, walcząc z terrorem, często cytuje poezję i zachowuje się wręcz cynicznie. Kiedyś był więźniem, nad którym prowadzono eksperymenty, a kiedy się uwolnił, zaczął wykorzystywać wzmocnioną siłę i odporność do walki z niesprawiedliwością. Postać grana przez Hugo Weavinga tak mocno wryła się w popkulturę, że dotąd jest uważana za jeden z najważniejszych symboli walki z systemem i stała się też inspiracją dla wielu innych twórców, niekoniecznie filmowych. I dobrym przykładem jest tutaj chociażby utwór The Vengeful One od grupy Disturbed, w którym w teledysku mamy obraz mściciela, chcącego uwolnić ludzkość od politycznej manipulacji i niszczącego studio telewizyjne, które nadaje propagandowe informacje. W filmie V jak Vendetta jest bliźniaczo podobna scena. Drugą ważną bohaterką filmu jest Ivy, która również postanawia sprzeciwić się reżimowi, jednak w pewnym momencie wydaje się jej, że pada jego ofiarą i zostaje uwięziona. Ostatecznie okazuje się, że to właśnie V, udając przedstawicieli rządu, w dosyć radykalny sposób wpaja jej zasady, którymi sam się kieruje. Tym samym sprzeciw wobec terroru i władzy zaczyna stawać się głosem całego ludu, a w ostatniej scenie widzimy tysiące osób w masce Fawkesa, które obserwują zniszczenie parlamentu. Dochodzi do tego 5 listopada, czyli tej samej daty, kiedy w 1605 roku doszło do spisku prochowego, wywołanego oczywiście przez Guya Fawkesa. Także historia zatacza koło. Sam V umiera od postrzałów, ale ta śmierć również jest pełna symboliki i patosu, co zresztą słychać w tej scenie.
5: Why won't you die?
6: Beneath this mask, there is more than flesh. Beneath this mask, there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof.
4: O tym filmie mógłbym mówić dużo dobrego godzinami i jeżeli chodzi o antysystemowość, jest to mój numer jeden i polecam każdemu, komiks również. V jak Vendetta jest dużo muzyki, także klasycznej, natomiast ode mnie kompozycja The Dominoes Fall skomponowana przez Dario Marianellego.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
2: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
3: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
2: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
4: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
7: W rytmie lata.

Eminem i Rihanna w utworze The Monster za nami, a tymczasem drugi sezon Cyberpunk Edgerunners już w październiku. Taka zapowiedź w Radiu Bonton dla fanów nie tylko dobrych anime, ale po prostu dobrych historii. Polsko-japońska produkcja opowie tym razem oddzielną historię, bo pierwszy sezon kręcił się wokół Daniela Martina.

Guineza. Daniela chyba, albo Dawida, już nie pamiętam. Polecam w każdym razie serdecznie. Aczkolwiek ostrzegam, strasznie smutna historia. Niemniej na drugi sezon czekam. Ten ukaże się dokładnie 20 października. Tam oczywiście historia z przyszłości. Jednak teraz zapraszam was na lokalny serwis o 15.30. Tam z kolei historia z teraźniejszości. No i odbijamy od smutniejszych tematów w coś optymistycznego. Kasia Kowalska, już teraz.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin

0: Mystery dostępny na speedcar.pl. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.
5: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 15.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Policjanci z Lubelszczyzny zatrzymali w minionym tygodniu 112 osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. W powiecie chełmskim w ręce funkcjonariuszy wpadł 39-latek poszukiwany do odbycia 4 miesięcy więzienia za kradzież. Z kolei tomaszowscy policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który wcześniej uciekł z chełmskiego zakładu karnego. Mężczyzna odbywał karę za niepłacenie alimentów, a w 2023 roku podczas pracy opuścił teren więzienia w sposób nieuprawniony. Został zatrzymany co prawda następnego dnia, ale po uprawomocnieniu się wyroku za ten czyn ukrywał się przeszło rok przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz został już doprowadzony do zakładu karnego. W całym województwie funkcjonariusze podczas dwudniowej akcji sprawdzili ponad 1200 adresów i miejsc. Zatrzymano m.in. 9 osób poszukiwanych listami gończymi. Akcję koordynował Wydział Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Chełmianie mogą oddawać głosy na projekty zgłoszone do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Do wyboru są 32 propozycje, które przeszły wcześniej ocenę i zostały dopuszczone do głosowania. Teraz to mieszkańcy zdecydują, które z nich doczekają się realizacji. Wśród wybranych projektów znalazło się m.in. rowerowe mini miasteczko na osiedlu Zachód. Planowana inwestycja warta 600 tysięcy złotych ma powstać w sąsiedztwie szkoły podstawowej nr 7 i służyć dzieciom do nauki zasad ruchu drogowego. Miłośników sportu może zainteresować chełmski półmaraton. Biegaj, kibicuj, integruj się. Projekt zakłada organizację biegu na dystansie 21 km, a także biegu na 5 km, również zawodów dla dzieci i rodzinnego pikniku. Jest też propozycja dla tych, którzy chcą aktywnie spędzać czas bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Projekt Aktywny Chełm zakłada organizację bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców. Na jego realizację zaplanowano 200 tysięcy złotych. Przypominamy, głosowanie rozpoczęło się w miniony poniedziałek i potrwa do 7 września. Wyniki powinny być znane do 15.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
5: Nielegalna lekcja jazdy w Urszulinie zakończyła się zderzeniem z zaparkowanym autem. 19-latek z powiatu włodawskiego dał kluczyki do Hondy 18-letniej koleżance. Kobieta chciała poćwiczyć prowadzenie samochodu jeszcze przed zapisaniem się na kurs. Przejażdżka trwała jednak bardzo krótko. Nastolatka wjechała w stojącego niedaleko Citroena. Właściciel uszkodzonej Hondy siedział wtedy na fotelu pasażera. Na miejsce kolizji szybko przyjechał patrol policji. Funkcjonariusze sprawdzili sytuację i potwierdzili, że w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, ale teraz oboje, 19-latek i 18-latka, poniosą surowe konsekwencje swojego pomysłu. Młodej kobiecie grozi sądowy zakaz kierowania pojazdami, grzywna od 1500 zł w górę. 19-latek również zapłaci karę za udostępnienie samochodu osobie bez uprawnień. Włodawska policja przypomina, że nauka

0: a jazdę na własną rękę jest niebezpieczna, no i jest łamaniem prawa. W najbliższą sobotę plac doktora Łuczkowskiego stanie się miejscem pożegnania wakacji podczas kolejnej edycji Muzycznej Studni. Na wydarzenie zaprasza Agata Hope-Welgołą, dyrektor Departamentu Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm.
1: Tym razem przeniesiemy się w muzyczną podróż do lat 80. Będzie tanecznie, energetycznie i oczywiście z największymi hitami tamtej dekady. Na scenie wystąpi Cookies Band, który zadba o świetną atmosferę i porządną dawkę muzyki do tańca. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. I spędźcie z nami sobotni wieczór w samym sercu Chełma. Wstęp oczywiście wolny.
0: A początek koncertu o 19.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Charlie Puth i jego Attention za nami w Radiu Bonton. Jeszcze 23 minuty do godziny 16. Już powoli ten ruch na ulicach zaczyna gęstnieć. Powoli wszyscy opuszczamy swoje miejsca pracy, udajemy się do domu na zakupy czy gdzieś tam. No i o tym będzie już za chwilę w radionawigacji, tutaj w rytmie lata. Tak więc oczywiście zostańcie z nami.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Ostatni tydzień wakacji to pewna prawidłowość w postaci nagłego powrotu większych korków na ulicach Chełma. W ciągu najbliższej godziny w większym lub mniejszym stopniu będzie korkowała się Lubelska, sporo samochodów może być również wokół ronda Zwin Idmowskiego, jak też na Lwowskiej i na skrzyżowaniu Rejowieckiej i Szpitalnej. Przemysłowa nadal w remoncie, chociaż przejezdna, a jak już tamtędy podróżujecie, to uważajcie na ubytki w jezdni na Rolniczej.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
5: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
6: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
7: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama
10: w rytmie lat.

Bielik w tatapatach uratowany przez pana Wojciecha. Przenosimy się do gminy Izbica w Radiu Bondon, gdzie wspomniany pan zauważył wycieńczonego młodego osobnika. Potrzebował on pomocy. Przy wsparciu nadleśnictwa Krasny Staw udało się pomóc dzikiemu ptakowi i przetransportować go do ośrodka rehabilitacyjnego. Szczegóły i zdjęcia ptaka znajdziecie na supertydzień.pl, a my w rytmie lata lecimy w kierunku 16. Jeszcze trochę czasu, tak 7 minut. No, 6,5. A już teraz...

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu?

0: Weselnym Zaborkiem.
1: Dom weselny Zaborkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Reklama.
4: Mamy 16 na zegarach, czas na wiadomości w Radiu Bonton.
5: Będzie dodatkowe zabezpieczenie w Krakowie po tragicznym wypadku. Grzegorz Braun z zarzutami za zaprzeczanie niemieckim zbrodniom. Pendolino rozpędziło się na testach udanych, dlatego niebawem wielu pasażerów poczuje różnicę. Agnieszka Trojanowska z Kraków po tragicznym wypadku zamontuje próg zwalniający w miejscu, gdzie rozpędzony samochód wjechał w spacerującą rodzinę. Do wypadku doszło w ubiegły weekend. Zginęli rodzica i 8-miesięczny syn walczy o życie w szpitalu. Próg zwalniający ma być zamontowany w najbliższych dniach prewencyjnie, a w najbliższych miesiącach wymieniona ma być też nawierzchnia jezdni. Jednocześnie miasto zapewnia, że wizja lokalna nie wskazała na dotychczasowe uchybienia ze strony miasta, które mogły wpłynąć na wypadek. Chodzi o rejon ulic Nadwiśle, Solnej i Zabłocie w Krakowie. Kierowca trafił z zarzutami do aresztu, nie przyznaje się do winy. W miejscu z ograniczeniem prędkości do 30 km na godzinę jechał z 70 na liczniku. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznaje się do winy, nie wycofuje się też ze swoich wypowiedzi. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w Niemiec obozie koncentracyjnym i obozie zagłady w Oświęcimiu oraz wykorzystywania ich do masowego zabijania więźniów. Komentarze w tej sprawie zebrał na sejmowych korytarzach Maciej Pluczka.
6: Ruch Instytutu Pamięci Narodowej był oczywisty i niezbędny, mówi senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.
7: Auschwitz-Birkenau to symbol właśnie tego okrucieństwa II wojny światowej, gdzie Niemcy w sposób zorganizowany odbierali życie przedstawicielom innych narodowości.
6: Ruch pionu śledczego IPN-u wywołały słowa Brauna z wywiadu radiowego, gdy podważył fakt istnienia komór gazowych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu.
8: Grzegorz Braun jest skandalistą, o tym wszyscy chyba doskonale wiemy.
6: Komentuje Michał Nieznański z Konfederacji, partii, w której kiedyś był Grzegorz Braun.
5: Europosłowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Strażacy w Bolesławcu walczą z poważnym pożarem w firmie z przemysłu drzewnego. Płonie pryzma różnych odpadów drewnianych z produkcji wielkości kilku boisk do koszykówki. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
9: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry. Działania trwają, sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
5: Strażacy robią wszystko, żeby ten ogień nie przeniósł się dalej. Na razie nie ma zagrożenia z powodu zadymienia dla mieszkańców. To teren przemysłowy w gminie Bolesławiec, z daleka od domów. 250 km na godzinę. Taką prędkość osiągnęło pendolino na razie podczas jazd testowych na centralnej magistrali kolejowej. To oznacza, że podróż znacząco się skróci na części tras, o czym Szymon Kępka.
10: Składy pendolino mogą jeździć nawet 290 km na godzinę, ale dotąd nie pozwalała im na to infrastruktura. Obecne testy pozwoliły na 250 km na godzinę, komentuje Jakub Majewski z Fundacji ProKolej.
11: Kończymy pracę nad dostosowaniem zasilania i przede wszystkim z systemów bezpieczeństwa.
10: Żeby pociągi mogły bezpiecznie jeździć szybciej, PKP PLK modernizuje nie tylko tory i sieć trakcyjną, ale też systemy sterowania.
5: Docelowo od nowego roku najwięcej zyskają pasażerowie z Warszawy do Krakowa i Katowic. Czas ich przejazdu skróci się nawet o 25 minut.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: czas na pogodę. 21 stopni maksimum dzisiaj.

0: Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra. Na niebie przejrzyście. Może gdzieniegdzie chmury, ale generalnie przejrzyście.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: W rytmie lata.
1: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
0: Jeżeli nie macie pomysłu na kolację, to zasugeruję wam poszukanie pozycji w polskich przepisach, bo tak się składa, że mamy Dzień Polskiej Żywności. Janek Zieliński, spożywczy patriota z tej strony w Radiu Bonton. Jeszcze do 17 gramy dla was w rytmie lata i mamy tutaj sporo lokalnych informacji. No i oczywiście najlepszą selekcję muzyki w tym rejonie Polski i Lubelszczyzny i w ogóle świata. LP, Last on You, to już teraz. Później jeszcze Nelly Furtado, będzie Dawid Kwiatkowski z Margaret, będzie też chociażby Wiktor Waligura czy też Ignacy.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
5: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
0: Reklama.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.
7: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

George Harrison, I got my mind set on you. 24 minuty po godzinie 16, a o 16.30 usłyszycie w sporcie Radia Bonton relacje z meczu juniorów Chełmianki z juniorami Motoru Lublin. Niestety nie będzie to wiadomość z kategorii tych miłych, więc radzę wam usiąść. Niemniej kciuki dalej są trzymane za naszą młodzież, potknięcia niestety też się zdarzają, ale grunt, by jechać dalej.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki.

0: Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Zespoły chełmskiej klasy okręgowej trenują do walki o kolejne ligowe punkty, ale nie tylko. Szkolone przez Pawła Fornala rezerwy chełmianki dopisały ostatnio do konta jedno oczko po remisie 1-1 z Ogniwem Wierzbica.
5: Bardzo dobrze zaczęliśmy to spotkanie, bo już w pierwszych minutach stworzyliśmy sobie dwie sytuacje bramkowe. Jedną z nich zamieniamy na gola po stałym fragmencie gry za sprawą Michała Jerza. Dalsza część spotkania to nasza dobra obrona niska. Niestety nie wytrzymaliśmy ważnego momentu pod koniec pierwszej części i ogniwo trafia na 1-1, druga połowa, natomiast tu już dużo faz przejściowych, dobra gra naszego bramkarza Kuby Wereszczyńskiego, bo obronił 2-3 sytuacje stworzone przez ogniwo i finalnie ten mecz kończy się remisem.
4: Mówił szkoleniowiec drugiej drużyny biało-zielonych. Następny mecz ligowy jego zespół zagra na własnej murawie i podejmie ZGKS Brat Cukrownik Sienica Nadolna. Wnioski po meczu z rezerwami chełmianki wyciągają również piłkarze Ogniwa Wierzbica. W spotkaniu, które powiększyło ich dorobek o jedno oczko, bramkę zdobył Karol Knot.
6: Czujemy po meczu troszeczkę niedosyt z tego względu, że w drugiej połowie to mieliśmy dwie sytuacje podbramkowe, takie stuprocentowe. Dużo strzałów na bramkę, poprzeczkę, kilka ciekawych akcji i tak na dobrą sprawę zdominowaliśmy przeciwnika i brakowało tej kropki nad i, więc ten jeden punkt szanujemy, natomiast czujemy lekki niedosyt.
4: Mówił trener Ogniwa Wierzbica Karol Bujak. Następne okręgowe spotkanie czeka jego zespół w sobotę na wyjeździe, gdzie zmierzy się on z Wittrumem Wola Opruska. Team Fabryka Sportu nie schodzi z podium. Tym razem strzelcy zdobyli medale podczas zawodów Brass Goblin Level 1, a te rozegrały się na strzelnicy Bello na Marynino koło Warszawy.
7: Konrad Wójtowicz i Damian Rycerz naprawdę osiągnęli świetne wyniki. Z poprzedniej edycji odebrali medale. Konrad odebrał za pierwsze miejsce, a Damian odebrał za drugie miejsce w klasie Production. Miniony weekend startowaliśmy już we trójkę. Ja zdobyłem pierwsze miejsce w klasie Standard. Damian Rycerz zajął drugie miejsce w klasie Production, a Konrad Wójtowicz zajął trzecie miejsce w klasie Production.
4: Mówił Kamil Miżwa. Damian Rycerz i Konrad Wójtowicz to jednocześnie reprezentanci KS-u Sniper Lublin. Trwają zapisy do chełmskiego nocnego półmaratonu z Duchem Bieluchem, który odbędzie się 19 września. Uczestnicy mają do wyboru trzy dystanse. Główny liczący ponad 21 km, a także 2 5-kilometrowe, w tym jeden Nordic Walking. Zmagania rozpoczną się o godzinie 19.30, zaś każdy, kto dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma pamiątkowy medal. Zapisy do wszystkich biegów są prowadzone za pośrednictwem strony dostartu.pl. Wynikiem 0-8 zakończyło się drugie spotkanie juniorów chełmianki w Lidze Wojewódzkiej. Zespół prowadzony przez Tomasza Iwana musiał uznać wyższość równolatków z Motoru Lublin.
8: My nie składamy broni, chcemy dalej pracować. Mamy nowy zespół, upełniliśmy dużo błędów indywidualnych, ale po to jesteśmy, żeby to niwelować i do przodu. Wyciągniemy z tej porażki, myślę, że pozytywne wnioski.
4: Kolejny mecz juniorzy chełmianki rozegrają z Lublinianką na własnej murawie w sobotę. Początek spotkania o godzinie 10.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
9: W rytmie lata.

Jeszcze 23 minuty do 16, a szkoły w Izbice nie mają łatwo. W gminie odbyło się spotkanie na ten temat, bo dzieci nie przybywa, a koszty też nie maleją. I przed rządzącymi ważne decyzje odnośnie przyszłości lokalnej oświaty. Dokładne liczby, wszystko podał Super Tydzień na swojej stronie. Zapraszam Was do sprawdzenia tego tematu. Ja właśnie widzę, że już niedługo ta 17, także jeszcze sobie chwilę spędzimy ten czas w rytmie lata na 104,9 FM. Już teraz Wiktor Waligura, a później Shakira w duecie z Burna Boy.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

ale nie wiem, jaki znak stopu, kierunkowy, nie wiem, jaki znak, ale na jaki znak czeka Igor. No ja się już doczekałem w końcu zmiany. Mamy za chwilę 17, to oznacza, że czas zakończyć nasze spotkanie w rytmie lata w Radiu Bonton. Janek Zieliński, to byłem ja od godziny 12. Jutro z wami Kinga Miszczyk będzie tutaj recydować. A ja dziękuję za dziś, kłaniam się i do usłyszenia.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Kraków zatrzyma się dziś na minutę, by wspomnieć tragiczny wypadek z soboty. Atak na fabrykę dronów udaremniony, donoszą nasi sąsiedzi. Zmiany w szkolnych stołówkach i w sklepikach już od 1 września. Agnieszka Trojanowska, BIS. Minuta ciszy za godzinę o 18:00. Mieszkańcy Krakowa uczczą pamięć małżeństwa, które w sobotę zginęło pod kołami rozpędzonego samochodu. Młodzi ludzie spacerowali z dzieckiem w wózku na krakowskim Zabłociu. Osierocony niemowlak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego rodzice zginęli na miejscu. Kierowca samochodu, 26-letni Hubert B., usłyszał zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Tłumaczy, że powodem wypadku była nierówna nawierzchnia, nie jego nadmierna prędkość. Te wersje podważają śledczy i mają na to dowody, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
1: Biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejscu wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
0: W miejscu wypadku obowiązuje ograniczenie do 30 km na godzinę. Krakowscy urzędnicy zdecydowali, że zamontują w miejscu wypadku próg zwalniający. Będzie też wymieniona nawierzchnia jezdni. Planowali podpalić fabrykę dronów. Słowacka policja zatrzymała 3 obcokrajowców. Planowali atak na fabrykę we wschodniej Słowacji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej odbędzie się w poniedziałek 31 sierpnia w Warszawie. Uczestniczka Powstania Warszawskiego i działaczka społeczna zmarła tydzień temu, 18 sierpnia, w wieku 99 lat. Przetarg na budowę następcy Daru Młodzieży ponownie ogłosił Uniwersytet Morski w Gdyni. Chodzi o budowę 3-masztowego żaglowca szkolnego, który zastąpi zwodowany w 1981 roku i wysłużony przez lata Dar Młodzieży. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W obecnym wydłużono wymagany czas realizacji. Mają jeszcze miesiąc, ale co bardziej obrotni. Studenci już dawno zaklepali sobie najlepsze mieszkania i miejsca w akademikach. Nie wszystko stracone, na przykład na Uniwersytecie Łódzkim. Nabór na miejsca trwa od czerwca wciąż. O czym Bartosz Kądziołka?
2: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej. Ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
3: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
2: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł. A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie.
0: Studenci mają jeszcze miesiąc, uczniowie wrócą do szkoły już za tydzień, a tam zmiany nie tylko na szkolne w stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Ma być zdrowiej, bo w życie wchodzą limity cukru, tłuszczu i soli. Mimo to w sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach. Mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
4: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
0: Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw i produktów pełnoziarnistych.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć. Pod takim hasłem jutro i w czwartek w Chełmie odbędzie się akcja krwiodawstwa z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Krew będzie można oddać w punkcie przy ulicy Szpitalnej. W czwartek dodatkowo zaplanowano turniej służb mundurowych w piłce nożnej. We wrześniu ZUS rozpocznie wypłatę 14 emerytur. Pełna kwota świadczenia wyniesie nieco ponad 1978 zł. Pełną czternastkę otrzymają osoby ze świadczeniem do 2900 zł brutto. Nie udało się uratować życia około 50-letniego mężczyzny przygniecionego przez konia w gospodarstwie w Łowczy w gminie Sawin. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem podczas akcji ratunkowej. U mężczyzny doszło do zatrzymania krążenia. Mimo szybkiej pomocy i transportu do szpitala w Chełmie zmarł.

0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
2: Temperatury umiarkowane od 18 do 23 stopni. Dziś najwięcej chmur na południu, tam też możliwe opady deszczu, a burze mogą się zdarzyć na północy i krańcach północno-wschodnich. Przed nami noce chłodne, najbliższa z minimalną temperaturą do 6 stopni. Są też ostrzeżenia przed mgłami w nocy na północy i północnym wschodzie.
0: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Wtorek, 25 sierpnia, Jarek Hołota, witam. Czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się tego dnia na światowych listach i w muzycznych studiach. Zaczynamy w roku 1949. Swoje 77 urodziny obchodzi dzisiaj Jeannie Simons, charyzmatyczny basista, wokalista i współzałożyciel legendarnej amerykańskiej grupy rockowej Kiss. Przenosimy się do roku 1954. 25 sierpnia na świat przyszedł Elvis Costello, ceniony brytyjski wokalista, kompozytor i autorytet sceny nowofalowej, znany z takich klasyków jak Oliver's Army czy I Want You. W kalendarzu zapisuje

wiemy, rok 1967. Swoje 59. urodziny celebruje Jeff Tweedy, lider i wokalista cenionej amerykańskiej alternatywnej formacji Wilco. Zaglądamy do roku 1997, dokładnie 29 lat temu. Na rynku zadebiutował przełomowy album Be Here Now brytyjskiej grupy Oasis, z którego pochodzi wielki balladowy przebój Stand By Me. Naszą dzisiejszą wtorkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1999 i piosenką, która dokładnie pod koniec sierpnia tamtego roku opanowała stacje radiowe na całym świecie. Przenieśmy się o 27 lat wstecz. Amerykańska wokalistka Macy Gray podbiła światowe listy przebojów swoim kultowym singlem I Try, pochodzącym z debiutanckiego albumu On How Life Is. Niezwykle charakterystyczny, chropowaty wokal, zmysłowa melodia i wyrazisty rytm uczyniły z tej piosenki jeden z największych klasyków przełomu wieków. To idealne brzmienie do podkręcenia dobrego nastroju w Radiu Bon Ton. Zamykamy dzisiejsze archiwum i z dużą dawką muzycznej energii wrzucamy Macy Gray, I Try.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
0: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Czas na nowy

0: Art. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
2: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Reklama.
3: Zapraszam na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości Radia Bonton. Jest 17.30. Eliza Kudalska-Nowosad. Twoja krew, ich wolność, nasza pamięć. Pod takim hasłem już jutro i w czwartek odbędzie się wyjątkowa akcja krwiodawstwa z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Nadburzański Oddział Honorowych Dawców Krwi zaprasza do chełmskiego punktu regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Chełmie przy ulicy Szpitalnej. Będzie otwarty w godzinach 7-12.
4: Oddawanie krwi jest na pewno częścią służby każdego z żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpisuje się to w nasz system funkcjonowania. Bardzo dużo żołnierzy generalnie oddaje krew, więc mamy nadzieję, że ta akcja przyciągnie nie tylko żołnierzy, ale też inne osoby chętne oddać. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, jak i okolic do udziału w akcji oddawania krwi.
3: Mówi sierżant Jakub Gering z 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza. Dodatkowo drugiego dnia akcji w czwartek o 8.30 zaplanowano wydarzenie towarzyszące, czyli turniej służb mundurowych w piłce nożnej o puchar dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady. Całe wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym m.in. wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej, ministra zdrowia, MSWiA, ministra sprawiedliwości oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Już w przyszłym tygodniu ZUS rozpocznie wypłatę 14 emerytur. W tym roku pełna kwota dodatkowego świadczenia to 1978 zł i 49 groszy brutto. To tyle, ile wynosi minimalna emerytura. Seniorzy nie muszą składać żadnych wniosków. Te pieniądze zostaną wypłacone automatycznie razem z emeryturą albo rentą. Pierwsze wypłaty zaplanowano na 1 września. Kolejne terminy to 6 września, 10, 15, 20 i 25. Z kolei osoby pobierające świadczenia przedemerytalne dostaną 14 1 października. Pełną kwotę otrzymają osoby, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Dzisiaj na drodze krajowej numer 17 w Fajsławicach zderzyły się 3 samochody osobowe. W wyniku wypadku poszkodowane zostały 2 osoby. Dzieci, które zostały przewiezione do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 11 na trasie między Krasnym Stawem a Piaskami. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy, którzy zabezpieczali miejsce wypadku i ustalali jego dokładne okoliczności. Zderzenie spowodowało poważne utrudnienia dla kierowców. Wracamy do tragicznego wypadku w gospodarstwie w Łowczy w gminie Sawin. Przypomnijmy, w poniedziałek wieczorem około 50-letni mężczyzna został przygnieciony przez konia. Jego stan od początku był krytyczny, a podczas akcji ratunkowej doszło do zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Po ustabilizowaniu stanu mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala w Chełmie. Niestety mimo wysiłku lekarzy jego życia nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w szpitalu.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz para. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.
4: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: IPN stawia zarzut Braunowi za kwestionowanie komór gazowych. Problem z mobilnymi stacjami diagnostycznymi same mają usterki. Włochy, Hiszpania i Grecja to najpopularniejsze zagraniczne kierunki w te wakacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Grzegorz Braun usłyszał zarzut od prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. Według IPN-u publicznie kwestionował zbrodnie nazistowskie i podważał istnienie komór gazowych w Auschwitz. Polityk dwukrotnie w wywiadach podważał ich wykorzystywanie w obozie zagłady. Lider Konfederacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy i nie wycofał swoich wypowiedzi. Europosłowi grozi grzywna lub nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. Inspekcja Transportu Drogowego ma problem z pojazdami do kontroli stanu technicznego aut. Miały pomagać inspektorom sprawdzać pojazdy podczas drogowych kontroli, ale same mają wady techniczne i zostały wyłączone z użytkowania. Wykonawca tych maszyn nie chce usunąć usterek i nie płaci nałożonych na niego kar umownych. Mówi Wojciech Król z Inspekcji Transportu Drogowego.
1: Podpisując umowę, nie przewidziano takiego scenariusza, że wykonawca tej umowy, który stworzył to urządzenie jako prototypowe, odmówi realizacji określonych w umowie napraw.
0: Sprawa trafiła do prokuratury. Mniej niż 1/3 Amerykanów popiera wojnę z Iranem i tylko co trzeci Amerykanin uważa, że Donald Trump jest dobrym prezydentem. To dane agencji Reutera. Tomasz Orchowski.
2: Poparcie dla trwającej pół roku wojny z Iranem spada. W marcu wynosiło 37%, wcześniej w tym miesiącu 34%, teraz zaledwie 31%. Amerykanie nie wierzą, że ten konflikt uda się szybko zakończyć. Aż ponad 80% respondentów nie podziela entuzjazmu swoich władz, że Teheran do ustępstw zmusi presja ekonomiczna. Waszyngton ogłosił całkowite zerwanie relacji gospodarczych z Iranem i izolację państw, które kontynuują współpracę ekonomiczną z reżimem w Teheranie, sekretarz obrony Pete Hegseth. Ich gospodarka wpada w spiralę kryzysu. Wiedzą też, że to my kontrolujemy cieśninę Ormus, że nasza blokada jest szczelna i że ropa nadal przez nią przepływa. Tyle, że w porównaniu z sytuacją sprzed wojny ruchu praktycznie wciąż tam nie ma. Reżim w Teheranie przekazał, że ma przewidziany na 2 lata plan gospodarczej konfrontacji z USA i przypomniał, że Chiny oraz Rosja nie akceptują amerykańskich sankcji.
0: W listopadzie będą wybory do Kongresu. Demokraci mogą go odbić z rąk republikanów. Wakacje na finiszu. Dokąd jeździliśmy najchętniej za granicę? Włochy, Hiszpania i Grecja. To najpopularniejsze kierunki, mówi Katarzyna Hałton z biura podróży SKI.pl.
3: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4- i 5-gwiazdkowych przekroczył już 50%.
0: A jak było w Polsce? Według statystyk góry i morze w tym roku miały zbliżoną frekwencję. Po fiasku pierwszego przetargu Uniwersytet Morski w Gdyni ponownie szuka stoczni, która zbuduje następcę legendarnego Daru Młodzieży. Nowy trzymasztowiec ma być większy i nowocześniejszy. Uczelnia chciałaby mieć nowy statek za 3 lata. Liczy na to, że do drugiego przetargu jakaś stocznia się zgłosi.
4: Bonton Radio.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Podwójna mistrzyni olimpijska w narciarstwie alpejskim, Włoszka Federica Brignone, musi wykonać kolejny zabieg. Dziś ma ponownie przejść operację łąkotki. To konsekwencja kontuzji, której doznała w kwietniu ubiegłego roku wskutek wypadku na trasie slalomu giganta w Val di Fassa. 36-letnia Brignone na tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie triumfowała w slalomie gigancie i supergigancie, ale teraz rozważa zakończenie kariery. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończą się trwające 2 miesiące eliminacje do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nich Lech oraz Górnik, ale i tak był to wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii Polska mogła wystawić aż 2 kluby. A o tym, co czeka dziś kibiców piłki, opowie teraz Błażej Kulesza.
6: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza spróbuje odrobić jednobramkową stratę z wyjazdowego meczu w Rumunii z HPL-em Berszewa. Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Lask Linz. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała

0: kalendarz z Kinei Mechen. Jutro 4 pozostałe mecze, a kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10 miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Brazylijski skrzydłowy Savinho przeszedł z Manchesteru City do Tottenhamu. Pozyskanie piłkarza kosztowało londyński klub 85 milionów funtów. 22-letni Savinho w barwach The Citizens w 84 meczach strzelił 7 goli. Tottenham w letnim okienku transferowym wydał już blisko 300 milionów funtów. Wcześniej pozyskał włoskiego pomocnika Sandro Tonariego z Newcastle za rekordową kwotę 100 milionów funtów, a także portugalskiego pomocnika Mateusa Fernandesza z West Hamu za 85 milionów funtów.
2: Lekko powyżej 20 stopni, 22 w centrum, na zachodzie 24 maksymalnie i tylko na południu chłodniej, około 19 i na południu też możliwy deszcz. Padać może też na północnym wschodzie, a jutro słonecznie i ciepło.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Słuchacie Bonton Radio. Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodnicze

0: Nowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Wydarzenie pod hasłem pożegnanie wakacji. Piknik ma charakter otwarty i stanowi integracyjną propozycję dla mieszkańców gminy Siedliszcze oraz okolicznych miejscowości, chcących wspólnie podsumować sezon letni. A więcej o atrakcjach i programie opowie Dorota Orysz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Siedliszczu.
1: Rozpoczynamy o godzinie 17:00. Wówczas wystąpią nasze lokalne zespoły ludowe, a chwilę potem rozpoczną się rodzinne potyczki. To będą konkurencje, konkursy dla rodzin, a więc serdecznie zapraszamy do zgłoszeń. Na wszystkich czekają nie tylko nagrody, ale przede wszystkim bardzo dobra zabawa. Mniej więcej o godzinie 18:00 rozpocznie się pokaz iluzji Magika Raffaello. To nie tylko pokaz takiej iluzji scenicznej, którą dobrze się ogląda z punktu widzenia publiczności, ale również interakcja z uczestnikami. A więc nasz magik będzie pokazywał, jak wykonywać niektóre sztuczki, na czym polegają pewne iluzjonistyczne zabiegi. Będzie chodził wśród publiczności, zabawiał, będzie można czegoś się od niego nauczyć. Oczywiście na plaży czeka moc atrakcji. Dla dzieci będzie to, co uwielbiają chyba najbardziej, a więc piana party. Różne animacje, konkurencje, dmuchane zabawki. I tak dotrwamy wspólnie w miłej atmosferze do godziny 20:00 i wówczas kończymy imprezę zabawą taneczną, która mam nadzieję potrwa do późnych godzin nocnych. Liczymy, że pogoda będzie nam sprzyjała i wspólnie uda nam się pożegnać te wakacje naprawdę w świetnej, rodzinnej atmosferze.
0: A teraz oddaję głos i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Bliżej Kultury.
2: Na północnym stoku Góry Zamkowej, poniżej cmentarza prawosławnego, znajduje się miejsce, które można potraktować jak swoistą mapę historii hełma XX wieku. To cmentarz wojenny przy ulicy Pierwszego Pułku Szwoleżerów. Powstał w 1915 roku, a jego najstarsza część pamięta jeszcze I wojnę światową. Ale na tym historia się nie kończy. Są tutaj także mogiły żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Ochrony Pogranicza poległych już po zakończeniu II wojny światowej, a także z żołnierzy radzieckich. To miejsce, w którym kolejne wojny i kolejne epoki zostawiły swoje ślady. Dziś w cyklu Miejsca Pamięci zatrzymamy się właśnie tutaj. Cmentarz powstał w 1915 roku, kiedy przez ziemię dzisiejszej Lubelszczyzny przetaczały się działania I wojny światowej. W najwyższych rzędach, w najstarszej części nekropolii, znajdują się groby żołnierzy niemieckich i rosyjskich, poległych podczas tego konfliktu. To ważne, bo pokazuje, jak wyglądała rzeczywistość frontu wschodniego. Ci ludzie walczyli po przeciwnych stronach, ale po śmierci znaleźli się w jednym miejscu. Wśród pochowanych byli żołnierze różnych armii, a historia cmentarza była bardziej złożona, niż sugerowałaby jego dzisiejsza nazwa. Według opracowań dotyczących nekropolii, w początkowym okresie chowano tu m.in. żołnierzy armii niemieckiej, rosyjskiej i austro-węgierskiej. Cmentarz stał się więc miejscem, w którym wojna, przynajmniej po śmierci, przestała dzielić ludzi na strony frontu. Kilka dekad później historia tego miejsca dopisała kolejny rozdział. We wrześniu 1939 roku do istniejącego już cmentarza trafiły mogiły polskich żołnierzy poległych podczas wojny obronnej. Na nekropolii znajdują się m.in. 22 groby żołnierzy z września 1939 roku, a także zbiorowa mogiła 12 poległych, w której spoczywa m.in. podporucznik Henryk Dzianot. Henryk Julian Dzianot był żołnierzem 8. Pułku Strzelców Konnych. Zginął 22 września 1939 roku pod Dorohuczą. Jego historia przypomina, że wojna obronna Polski nie była wydarzeniem odległym od hełma. Rozgrywała się także w miejscowościach i okolicach, które dzisiaj znamy jako spokojne fragmenty naszego regionu. Na tym cmentarzu pamięć o wrześniu 1939 roku ma więc bardzo konkretne nazwiska i bardzo konkretne groby. Najbardziej złożona część historii cmentarza wiąże się jednak z okresem po zakończeniu niemieckiej okupacji. W centralnej części nekropolii znajdują się groby żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walkach w latach 1944-1946. Wśród nich są m.in. żołnierze Wojsk Ochrony Pogranicza. W zachodniej części

0: Cmentarza znajduje się natomiast kwatera około 60 żołnierzy radzieckich, którzy zginęli w latach 1944-1945. Jeden z nich to podpułkownik Nikołaj Fiodorow, odznaczony tytułem bohatera Związku Radzieckiego. Zginął podczas walk partyzanckich pod Wisławicami w 1944 roku. I właśnie tutaj historia robi się szczególnie skomplikowana, bo ten sam cmentarz przechowuje pamięć o żołnierzach walczących przeciwko Niemcom, o polskich obrońcach z 1939 roku, o żołnierzach poległych w powojennych walkach i o żołnierzach Armii Czerwonej. Nie da się opowiedzieć tego miejsca jednym zdaniem. Cmentarz przy ulicy 1 Pułku Szwoleżerów jest jednym z tych miejsc w Chełmie, które pokazują, jak bardzo historia potrafi nawarstwiać się w jednym miejscu. Najpierw I wojna światowa, potem wrzesień 1939 roku, następnie lata II wojny światowej i jej konsekwencje, a później powojenne walki, które dla wielu mieszkańców nie oznaczały jeszcze końca przemocy. Dziś wszystkie te historie znajdują się obok siebie, w jednym cmentarzu na kolejnych tarasach Góry Zamkowej. W 1968 roku nekropolia została uporządkowana. Wtedy powstały monumentalne schody prowadzące w dół cmentarza oraz pomnik z napisem Bohaterom wieczna chwała 1939-1945. Ale może najważniejsze jest to, że schodząc tymi schodami przechodzimy właściwie przez kolejne rozdziały historii. Od I wojny światowej aż po pierwsze powojenne lata. I właśnie dlatego warto czasem zatrzymać się w miejscach, które znamy z codziennego krajobrazu. Bo niektóre z nich pamiętają znacznie więcej niż mogłoby się wydawać. To był kolejny odcinek cyklu Miejsca Pamięci. Dziękuję, że byli Państwo ze mną i do usłyszenia w kolejnym miejscu, które pamięta.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.
6: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.

0: są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: asesoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Zbiór moich czterech ulubionych albumów zaczniemy od płyty, przez którą zakochałem się w muzyce. Moje pierwsze świadome wspomnienie to zabawa przy teledysku do jednego z singli, jak miałem jakieś 3 latka. To jest Discovery od Daft Punk. Całkiem ciekawie, muszę przyznać. Discovery jest dla mnie esencją mojej.

mojego dzieciństwa, a przynajmniej jednym z tych wielu elementów. A jak się okazuje, ten album jest także próbą uchwycenia dzieciństwa przez jego autorów, którzy chcieli zawrzeć tutaj jakieś swoje wspomnienia, odczucia z okresu dorastania między latami 70. a 80. we Francji. Uzyskali to za pomocą ciekawości, jaką dzieci wykazują się przy odkrywaniu muzyki i starali się sami wykazać tą taką otwartością, co oznaczało też złamanie paru zasad i ułożenie konwencji na nowo. Tak więc otrzymaliśmy elektroniczną podróż przez stare rytmy disco, funku i to wszystko i więcej też zostało zaaplikowane przy dużym udziale różnych sampli. Co ciekawe, połowę z tych pociętych rzeczy zespół nagrał wcześniej sam i pociął. Na tym albumie też pierwszy raz panowie wcielili się w znane doskonale postaci robotów. Przy Homework jeszcze nie mieli tych kostiumów, ale parę lat później już je wpletli w swoje postaci sceniczne w celu stworzenia takiego pozaziemskiego nastroju, jakby człowiek słuchał czegoś z przyszłości, nieludzkiego wręcz, ale w tym dobrym słowa znaczeniu. Cały klimat twórczości Daft Punk zaczął się zazębiać. Przede wszystkim w miłości do rzeczy retro, do muzyki i też cały ten klimat tutaj w przypadku tego projektu został wyrażony w anime Interstellar 5555 autorstwa Leijiego Matsumoto, który został przez nich zaproszony do współpracy. Jest kolorowo, zarówno w teledyskach, jak i w brzmieniu, co najlepiej objawia się w kawałku otwierającym album. Oto Daft Punk w utworze One More.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: A gdyby w jeden dzień zadbać o zdrowie, odkryć nowy zawód i dobrze się bawić? To możliwe w strefie kariery i zdrowia Szkoły Żak w Chełmie. Czekają na Ciebie bezpłatne pomiary zdrowia, test kompetencji zawodowych, doradcy kariery, konkursy i wiele więcej. Przyjdź z rodziną, znajomymi albo zajrzyj solo. Do zobaczenia 28 sierpnia na Deptaku w Chełmie przy Lwowskiej 14 w godzinach 10-15.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
10: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja.

0: 26 obok Vendo Parku.
1: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna, medyczne studium zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna. Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
4: Reklama. Bonton Radio.

0: Bikieta w Krakowie. Mieszkańcy chcą zmian po tragicznym wypadku na drodze. Kontrole autokarów przed końcem wakacji. Stan techniczny większości jest dobry. A dokładnie 130 lat temu na ziemiach polskich pojawił się pierwszy samochód. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Krakowie zaczęła się pikieta pod hasłem Niemy krzyk o bezpieczny Kraków. To reakcja na niedawną tragedię na ulicy Solnej, gdzie kierowca jadący z nadmierną prędkością wjechał samochodem w spacerującą rodzinę. Zginęli rodzice, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. W miejscu, w którym doszło do tragedii, jest reporterka Katarzyna Młynarczyk.
1: Uczestnicy wydarzenia chcą dziś powiedzieć głośno to, czego ich zdaniem zbyt długo nie chciano słyszeć. Na krakowskich ulicach nie może być przyzwolenia na brawurę i łamanie ograniczeń prędkości. Niemy krzyk ma być jednocześnie hołdem dla ofiar i mocnym apelem o zmiany, zanim dojdzie do kolejnej tragedii. W trakcie spotkania mieszkańcy w ciszy zapalą znicze, a po jego zakończeniu zaplanowano dyskusję o bezpieczeństwie.
0: Dyrektor CIA John Ratcliffe przybył dziś do Moskwy, poinformowała telewizja CBS News. Amerykańskie media nie ustaliły jednak szczegółów dotyczących wizyty. Te doniesienia są dobrym sygnałem, mówi amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
2: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
0: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję 5 lat temu, by zniechęcić Kreml do inwazji na Ukrainę. Do końca wakacji pozostał już tylko tydzień. Inspekcja Transportu Drogowego podsumowała dane kontroli autokarów. Przeprowadzono ich ponad 4,5 tysiąca. Dodatkowe kontrole zarządzono w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech, w którym zginęli pielgrzymi wracający z Medjugorje. Szymon Kępka.
3: Kontrole to nie tylko sprawdzanie trzeźwości kierowców, także ich czasu pracy, ale również stanu technicznego autokarów. Stan w większości jest dobry z powodu wymogów, które dotyczą autokarów. Wiceszef Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Marek Konkolewski.
4: Przewoźnicy mają dobrej klasy autobusy, które regularnie są poddawane obowiązkowym badaniom technicznym raz na pół roku, nie tak jak my, kierowcy amatorzy, którzy najczęściej co roku przeprowadzamy obowiązkowe badania techniczne.
3: Resort infrastruktury zapowiada analizę przepisów dotyczącą czasu pracy kierowców autokarów, tak by minimalizować ryzyko na przykład zasypiania za kierownicą.
0: Kierowcy autobusów turystycznych mogą prowadzić pojazd maksymalnie przez 9 godzin dziennie. W połowie tego czasu muszą zrobić sobie 45 minut przerwy. Po ekologicznym alarmie poprawia się woda w kanale gliwickim. Złota alga doprowadziła tu do masowego śnięcia ryb, ale jej stężenie spada. W litrze wody było ponad 760 milionów komórek, teraz jest już tylko 5 milionów. To była prawdziwa sensacja. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia. 130 lat temu na ulicę Warszawy wyjechał pierwszy w historii ziem polskich samochód. Właściwie dwa samochody, niemiecki Benz i francuski Peugeot. Oba przywiezione pociągiem z Paryża. Prasa pisała, że to powóz napędzany benzyną. Zachwycano się, że jest bardzo ekologiczny, bo nie zanieczyszcza ulic, tak jak powozy konne.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska poznała swoją pierwszą rywalkę w turnieju tenisowym w Monterrey. Finalistka tegorocznego Roland Garros zagra na początek w Meksyku z Amerykanką Alicia Parks, która pokonała wyżej notowaną Chorwatkę Petrę Marcinko. Dla Chwalińskiej turniej w Monterrey to ostatnia próba przed zaczynającym się w niedzielę turniejem głównym US Open. W Nowym Jorku trwają już za to kwalifikacje do US Open. Pierwszą z trzech rund przebrnęła Linda Klimowiczowa, a odpadła z nich już Katarzyna Kawa. Dziś wieczorem w Nowym Jorku awans do drugiej rundy kwalifikacji powalczą Martyna Kubka i Max Kaśnikowski. Rywalką Kubki będzie reprezentantka USA Anika Pęcikowa. Kaśnikowski zmierzy się z Norwegiem Nikolajem Budkowym-Kierem. 26-letni Hampus Findel został zawodnikiem Jagiellonii, poinformował oficjalnie ten klub. To środkowy pomocnik pozyskany z Jurgen Gordens. Szwed, który jest nominalnie defensywnym pomocnikiem i ma na koncie grę w reprezentacjach młodzieżowych Szwecji, podpisał 3-letni

0: kontrakt. Drużyna z Białegostoku ruszyła dziś do Gruzji, gdzie w czwartek zagra mecz rewanżowy w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy z Iberią Tbilisi. Pierwszy mecz polski zespół wygrał u siebie 4-0. Jeśli Jagiellonia wygra ten dwumecz, zagra w fazie ligowej Ligi Europy po raz pierwszy w swojej historii. 29 kajakarzy i 7 para kajakarzy będzie reprezentowało Polskę podczas rozpoczynających się jutro w Poznaniu Mistrzostw Świata w kajakowym sprincie. Biało-czerwoni odebrali już nominację, a o medal powalczy m.in. Martyna Klatt, która w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu Mistrzyni Świata w K2 na 500 metrów.
1: Szczerze powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowana tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
0: Mistrzostwa Świata w kajakowym sprincie potrwają do niedzieli.
2: Łagodna, z temperaturą około 10 stopni. Uwaga, na północy mgły. I jutro też przyjemna aura. Wszędzie powyżej 20 stopni, maksymalnie 24 na Dolnym Śląsku. Sporo słońca, deszczu właściwie nie będzie. Może odrobinę pokropić na krańcach północno-wschodnich i na Podhalu.
3: Radio. I wszystko gra.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
10: Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. 104,7.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Nowi podejrzani i nowe dowody w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Coraz mniej mieszkań do wynajęcia, studenci szukają lokum. Atak Żubra pod Giżyckiem. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe tropy w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że pojawili się nowi podejrzani i nowe dowody, a także osoby gotowe współpracować z prokuraturą. Sprawa dotyczy podejrzeń oszustw finansowych na wielką skalę i prania pieniędzy. Dziś Roman Giertych przekazał, że od maja jest pełnomocnikiem prezesa zonda krypto Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in., czy nie doszło do złamania prawa w relacji zonda krypto z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Najbardziej atrakcyjne mieszkania znikają z rynku, mówi Marcin Jańczuk z portalu Metro House.
4: Ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku będzie nieco więcej. I to widać też na rynku.
5: Jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
4: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta.
3: A ceny? Najdroższa jest Warszawa. Przeciętny koszt samego wynajmu dwupokojowego mieszkania to 3600. W Krakowie 2800, we Wrocławiu 2600. Najtańsze dla studentów są Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. To ostatni tydzień.

0: cen paliw dzięki rządowym obniżkom podatków i limitom cen. Ropa może też zdrożeć, jeśli Amerykanie wprowadzą zapowiadane ostre sankcje na Iran, mówi sekretarz skarbu USA Scott Bessent.
1: Naszym celem jest odcięcie wszelkich gospodarczych linii życia podtrzymujących ten tyrański reżim, aż Teheran pozostanie odizolowany.
0: Teheran grozi, jeśli wojna będzie trwać, Iran wstrzyma cały eksport ropy z regionu. Czeskie media wykryły kampanię dezinformacyjną, która ma skłócić Polaków i Czechów. Według portalu Seznam Sprawy podłożem ma być historyczny spór o ziemię, o teren Zaolzia. Do prowokacji używane są fałszywe dokumenty, spreparowane strony internetowe i fikcyjne profile w mediach społecznościowych. Pojawiły się m.in. teksty o rzekomych polskich roszczeniach terytorialnych wobec Czech. Eksperci i służby sądzą, że stoi za tym Rosja. Dramat na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące małżeństwo z Francji. Kobietę w ciąży trzeba było zabrać śmigłowcem do szpitala. Do zdarzenia doszło w okolicy Giżycka, gdy para spacerowała w pobliżu rezerwatu. Zwierzę uderzyło 38-letnią kobietę, która upadła i doznała obrażeń. Po ataku żubr uciekł. Służby przypominają, w czasie rui zwierzęta mogą być szczególnie nieprzewidywalne. Warto zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze. Zaniepokojony lub pobudzony żubr może kręcić ogonem, potrząsać głową albo grzebać przed nimi racicami. Opera pod gołym niebem i setki artystów na scenie. W Bielsku Białej trwają przygotowania do plenerowego widowiska Carmen, które w piątek i niedzielę zostanie wystawione przed Teatrem Polskim. W spektaklu weźmie udział blisko 200 wykonawców, a w centrum miasta będzie ogromna scena z wykorzystaniem świateł, laserów i multimediów. To jedno z najważniejszych wydarzeń roku w Bielsku Białej, które nosi tytuł Polskiej Stolicy Kultury. Jutro w większej części kraju pogodnie i bez opadów, a temperatura około 19-20, może stopni na północnym wschodzie, do 24 na zachodzie Polski i na południu. Poranek jeszcze może być trochę chłodny, z temperaturą poniżej 10 stopni.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś. 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
4: Reklama.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowaniaedu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama. 104,9 FM. 104.

0: reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7

0: stoisko nad zalewem Maczuły.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. 104.9 FM. I wszystko gra.

0: Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. 12% szkół nie ma psychologa. To i tak lepiej niż kilka lat temu. Szykują się zmiany w fotoradarach, mają ukrócić unikanie płacenia mandatów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dziś Niemki wygrały pewnie z drużyną Węgier. Psychologów w szkołach jest coraz więcej, ale nadal za mało. Według najnowszych danych w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Najbardziej brakuje ich na Podlasiu, w Zachodniopomorskiem i na Mazowszu. A najlepiej jest w Kujawsko-Pomorskiem. Ogólnie 12% szkół nie ma psychologa. Jest lepiej o tyle, że 6 lat temu psychologa nie było w większości szkół. To ma być koniec z unikaniem mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Właściciele aut, którzy nie wskażą kierowcy złapanego przez fotoradar albo podadzą nieprawdziwe dane, mogą zostać obciążeni wysoką karą administracyjną. Ministerstwo Infrastruktury chce tak zamknąć lukę prawną, z której korzysta część kierowców, by uniknąć odpowiedzialności, mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg. Z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Dziś i jutro piłkarskie kluby zajmą 7 ostatnich miejsc w Lidze Mistrzów. Tym samym kończy się 2-miesięczny serial eliminacji do Champions League. Zaledwie przez 2 tygodnie uczestniczyły w nim 2 polskie zespoły, Lech i Górnik, co i tak sprawia, że to był wyjątkowy sezon, bo pierwszy raz w historii mogliśmy wystawić aż 2 kluby. O tym, co czeka dziś kibiców, Błażej Kulesza.
2: Najbliżej awansu jest Celtic Glasgow. Szkoci mają 3 bramki przewagi nad Las Klints. To spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak. W równie korzystnej sytuacji są piłkarze norweskiego Bodø Glimt. Rewelacja ubiegłorocznego sezonu Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu 3-1 pokonała holenderski Nijmegen. Kibiców w naszym kraju wyniki spotkań będą interesować bardziej pod kątem rankingu UEFA, w którym to Polska aktualnie jest na 10. miejscu. A to miejsce w przyszłości dałoby przepustkę do Ligi Mistrzów bez kwalifikacji.
0: Przykra wiadomość dla fanów muzyki country. W wieku 80 lat zmarła Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów i aktorka, legenda amerykańska.

0: Kultury. To będzie gratka dla miłośników Jury krakowsko-częstochowskiej. W drugiej połowie września odbędzie się Juromania, czyli ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach. W programie koncerty, pokazy światła, widowiska multimedialne, a także zwiedzanie zamków, szlaku, orlich gniazd. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie największa edycja wydarzenia w historii. Potrwa od 18 do 20 września, a jeśli ktoś woli spędzić czas na przykład w Ojcowie, w spokojniejszej atmosferze, sezon cały czas trwa. Jutro pogoda dopisze niemal w całym kraju, będzie dużo słońca, a tylko na wschodzie i miejscami w górach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 24 stopni. Najcieplej na zachodzie Polski i na południu. Wiatr słaby, może być trochę chłodno rano.
1: Słuchacie Ponton Radio.

Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.

0: Apartment. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Reklama. Orlon Radio. I wszystko gra. Orlon Radio.

Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Etykieta na ulicach. Krakowianie domagają się bezpiecznych dróg. Zdrowsze produkty w szkolnych sklepikach. Od września nowe zasady. Polskie siatkarki wygrały ze Słowenią. Awansowały do drugiej rundy Mistrzostw Europy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem. Chcą czuć się bezpiecznie na drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala. Z uczestnikami rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
1: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
2: Oczywiście i to bardzo. Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
1: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
3: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
4: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie.
0: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło. Ale żeby dmuchać na zimne, w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany będzie próg zwalniający. Oszukał niemieckich seniorów na setki tysięcy euro, a potem ukrywał się w Polsce. Zatrzymany na Pomorzu 35-letni mężczyzna zostanie przekazany niemieckim służbom. Śledczy podejrzewają, że jako członek grupy przestępczej wyłudził od seniorów około 675 tysięcy euro. Podszywał się pod policjanta, wprowadzał ofiary w błąd, twierdząc, że ich bliski spowodował wypadek drogowy, a uniknięcie aresztu wymaga wpłacenia kaucji. Grozi mu 15 lat więzienia. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale i w szkolnych sklepikach od 1 września zmienić się mają dostępne produkty. Ma być bardziej zdrowo, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. Bartosz Kądziołka.
5: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janicka.

0: Szewska-Janowicz.
1: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
0: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
1: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
0: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych.
2: Coraz bliżej uchwalenia ustawy o asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych. W Sejmie pierwsze czytanie za nami, we wrześniu odbędzie się drugie, zapowiada wiceminister rodziny Monika Sikora.
3: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny.
2: Asystent osobisty wspiera osobę niepełnosprawną w codziennych aktywnościach, jak zakupy czy podróż do pracy. Chodzi o to, by osoba z niepełnosprawnością nie była uzależniona od pomocy swoich najbliższych. Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do drugiej rundy Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały Słowenię 3-0. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Następny mecz w czwartek z Niemkami. Dzisiaj Niemki wygrały łatwo z drużyną Węgier. Noc ma być spokojna, pogodna, miejscami mgły. A jutro dużo słońca i niewielkie zachmurzenie. Na wschodzie miejscami może popadać, podobnie na południu. Temperatura od 19 stopni do 24. Najcieplej na zachodzie i na południu.
4: Słuchacie Ponton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Now this is no